0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.

Don't let a woman kill you.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Tu radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest środa, 30 września.

Wyobraź sobie, że otrzymujesz wyjątkową i wymarzoną propozycję, by wyjechać na dłużej w nieznane z inspirującą cię osobą. Masz niewiele czasu.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus spotyka ludzi, którzy nie są gotowi, aby Mu towarzyszyć. Pierwszą z osób przestrzega przed nadmiernym entuzjazmem oraz składaniem deklaracji na wyrost. Rozpoznaje w niej kogoś o słomianym zapale i chroni ją przed niepotrzebnym wypaleniem. W jakich życiowych sprawach potrzebujesz uważności, aby działać roztropnie i dbać o wewnętrzną równowagę?

Druga z napotkanych przez Jezusa osób reprezentuje tych wszystkich, którzy są przywiązani do swojej przeszłości i nie potrafią iść dalej przez życie. Rozpamiętują to, co było. Rozgrzebują i analizują stare sprawy i zranienia, a przegapiają codzienność. Jezus zaprasza, aby pozwolić odejść temu wszystkiemu, w czym nie ma życia, i wyruszyć z Nim w drogę. W czym obecnie doświadczasz takiego zaproszenia do większej wolności?

Ostatnia z osób jest rozdarta między pragnieniem a powinnością, która wynika z rodzinnych relacji. Żyje w poczuciu obowiązku, co blokuje ją przed pójściem za tym, czego głęboko pragnie w swoim sercu. O jakie życiowe pragnienia potrzebujesz się szczególnie zatroszczyć albo zawalczyć w tym czasie?

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.

Na koniec tej modlitwy stań przed Jezusem z tym wszystkim, co przeżyłeś. Usłysz Jego ponowne zaproszenie, aby pójść za Nim. Opowiedz Mu o tym, jaka odpowiedź się w Tobie rodzi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Pozostało niecałe 2 minuty do godziny 6:00. Oczekujemy na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy przy radioodbiornikach, w samochodach, jeśli jesteście w trasie. Już za chwilę prosimy o cierpliwość.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, bardzo serdecznie was witamy tutaj na Jasnej Górze, was tu obecnych i tych, którzy poprzez media z nami się łączą, szczególnie poprzez Radio Jasna Góra. Dobrze, że mamy taką możliwość, żeby na początku tego nowego dnia, który daje nam Bóg, móc się zatrzymać właśnie przy Nim, przy Jego Słowie, przy Nim samym, przyjmując Go także w Eucharystii. To dla nas okazja, aby jeszcze bardziej rozkochać się w Bogu, by potem móc Go dawać drugiemu człowiekowi, którego dzisiaj w ciągu dnia też będziemy spotykać. A tą naszą modlitwę w tym miejscu do Boga kierujemy przez stawienictwo Maryi, którą ośmielamy się nazywać naszą matką, opiekunką, orędowniczką i przewodniczką po drogach naszego życia. Dziś także tej naszej modlitwie patronuje święty Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła. Od niego chcielibyśmy też uczyć się miłości do Bożego Słowa. Wśród was bardzo serdecznie także pragnę powitać pielgrzymów z Białogórzyna z księdzem Markiem. Niech ten czas waszego pielgrzymowania właśnie tutaj do Maryi będzie dla was czasem błogosławionym. Ksiądz Marek modli się w intencji dziękczynnej za odzyskane zdrowie. Ojciec Jarosław modli się o Boże błogosławieństwo dla Marii Urbanek. Ja modlę się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Zofii i Józefa Nowak z rodziną. Złóżmy na ołtarzu te nasze osobiste sprawy i intencje, a dobrego Boga za nasze słabości, grzechy i zaniedbania szczerze przeprośmy, byśmy mogli godnie i owocnie w tej Eucharystii uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi ze zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo.

Czytanie z Księgi Hioba. Hiob tak odpowiedział swoim przyjaciołom. Istotnie, ja wiem,

0: że tak jest, jak człowiek może być przed Bogiem prawy. Gdyby się ktoś z nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysłem mądry, a potężny mocą, któż mu się sprzeciwi, a ocaleje? Przesunie on góry, choć one nie wiedzą, kto je wywraca w swym gniewie. On ziemię porusza w posadach, tak iż się trzęsą jej filary. Słońcu daje rozkaz, a ono nie wschodzi. Na gwiazdy pieczęć nakłada. On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach. On stworzył niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i strefy południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy jego dziwów. Oto przechodzi, ale go nie widzę. Mija, ale go nie dostrzegam. Porywa, któż mu zabroni? Kto mu powie, co czynisz? Jakże ja zdołam z nim mówić? Jakich dobiorę słów wobec niego? Choć słuszność mam, nie odpowiem, a przecież błagać będę o litość. Jeśli zawołam, czy mi odpowie, nie mam pewności, czy głos mój słyszy. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus uczniem się drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniemne gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Zaś odpowiedział: Panie, pozwól najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól najpierw pożegnać się z moim w domu. Jezus mu powiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie.
1: Kochani bracia i siostry, Słowo Boże, które dziś słyszymy, stawia nas w samym centrum ważnego pytania, jakie człowiek może zadać w swoim życiu. Kim jest dla mnie Bóg i czego ode mnie oczekuje? Dzisiejsza liturgia słowa konfrontuje ze sobą dwa obrazy, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się sprzeczne. Z jednej strony w Księdze Hioba widzimy Boga jako potężnego, nieogarnionego Stwórcę, wobec którego człowiek czuje się po prostu nieskończenie mały. A z drugiej strony w Ewangelii ten sam wielki Bóg staje przed nami w ludzkim ciele jako wędrowiec przemierzający drogi Galilei i Judei, który nie ma nawet miejsca, gdzie by mógł głowę oprzeć. I między tymi dwoma obrazami rozpina się przestrzeń naszej wiary. Wiary, która domaga się naszego radykalnego zaufania. Zatrzymajmy się nad poruszającym wyznaniem Hioba. Człowiek ten, dotknięty niewyobrażalnym cierpieniem, stratą bliskich i majątku, nie złorzeczy Bogu, ale staje przed Jego majestatem w głębokiej, wręcz bolesnej pokorze. Zadaje pytanie, jak człowiek może być przed Bogiem prawy? Hiob doskonale rozumie, że ludzka sprawiedliwość, nasze codzienne zasługi, mądrość czy dobre uczynki są niczym w zderzeniu z absolutną świętością i potęgą Boga. Roztacza przed nami kosmiczny wręcz obraz Stwórcy Boga, który przesuwa góry, wstrząsa posadami ziemi, rozkazuje słońcu i rozciąga niebiosa. Wobec takiego Boga człowiek uświadamia sobie swoją całkowitą zależność. Hiob mówi: mija mnie, nie widzi, przechodzi, nie dostrzegam. Gdy porwie, któż powstrzyma? To dla nas lekcja świętej bojaźni Bożej, której tak bardzo brakuje współczesnemu światu. Bo próbujemy czasami oswoić Boga, sprowadzić Go do naszych ludzkich kategorii, zamknąć w schematach naszych własnych oczekiwań. Tymczasem Bóg pozostaje wolny, suwerenny i nieogarniony w swoich wyrokach. I Hiob uczy nas dzisiaj, że pierwszym krokiem do dojrzałej wiary jest uznanie własnej małości i zgoda też na to, że nie wszystko w Bożym planie musimy od razu rozumieć. I oto ten sam Bóg, który stworzył konstelację gwiazd, w Ewangelii skraca radykalnie dystans. Jezus idzie drogą ku Jerozolimie. Nie otacza go niebieski orszak, nie towarzyszą mu błyskawice ani trzęsienia ziemi. Staje się bliski, wręcz bezbronny i zależy od ludzkiej gościnności. Ta niesamowita bliskość Boga w Jezusie nie oznacza jednak, że wejście w relacje z Nim staje się łatwe, lekkie i przyjemne. Wręcz przeciwnie, Jezus, zapraszając do bliskości, stawia swoim uczniom radykalne, bezkompromisowe wymagania. Scena z dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam trzy spotkania na tej drodze. Trzy osoby reprezentują różne postawy ludzkiego serca, w których każdy z nas może chyba odnaleźć cząstkę siebie. Pierwszy człowiek to entuzjasta. Sam z siebie deklaruje: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. To piękna deklaracja, ale zrodzona prawdopodobnie z chwilowego, emocjonalnego uniesienia. Jezus nie odrzuca go, ale studzi ten zapał, obnażając surową rzeczywistość. Lisy mają nory, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę oprzeć. Jezus przypomina, że pójście za Nim nie jest gwarancją sukcesu, komfortu czy życiowej stabilizacji. Wierzyć i iść za Jezusem to zgodzić się na status wędrowca, to porzucić potrzebę kontrolowania wszystkiego i szukania oparcia w dobrach materialnych. Drugiego spotkanego człowieka Jezus już wzywa sam, mówiąc: pójdź za mną. Odpowiedź wydaje się niezwykle rozsądna i moralnie uzasadniona. Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. W kulturze semickiej pochówek rodziców był najświętszym obowiązkiem dzieci. Często te słowa nie oznaczały jednak, że ojciec właśnie umarł, ale znaczyły tyle, co: pozwól mi zostać w domu, dopóki ojciec żyje, zaopiekować się nim, przejąć majątek, poukładać sobie sprawy, a potem pójdę za tobą. Jezus odpowiada surowością: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jezus nie neguje miłości rodzinnej, ale pokazuje, że Królestwo Boże w naszym życiu musi mieć absolutnie pierwszeństwo. Istnieją w życiu momenty zwrotne, czas łaski, którego nie wolno nam odłożyć na później. Trzeci kandydat chce iść za Jezusem, ale stawia warunek: pozwól najpierw pożegnać się z moimi w domu. I Jezus odpowiada kolejną mocną metaforą: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oracz, który ogląda się za siebie, natychmiast skrzywi bruzdę i zepsuje całą pracę. Ewangelia, kochani, wymaga całkowitej koncentracji na teraźniejszości i przyszłości. Kto nieustannie żyje przeszłością, swoimi dawnymi przywiązaniami, żalami czy lękami, ten nie potrafi w pełni zaangażować się w budowanie Królestwa Bożego tutaj i teraz. Kochani, wspólnym mianownikiem, zdaje się, dzisiejszych czytań jest słowo najpierw. W naszych relacjach z Bogiem bardzo często pojawia się to słowo. Mówimy: Panie Boże, będę się więcej modlił, ale najpierw muszę skończyć ten ważny projekt. Będę żył według Ewangelii, ale najpierw muszę zabezpieczyć swoją sytuację finansową. Przebaczę mojemu bliźniemu, ale najpierw on musi mnie przeprosić. I to ludzkie najpierw szybko staje się bożkiem, który spycha żywego Boga na margines naszego życia. Hiob uczy nas, że wobec potęgi Boga musimy porzucić nasze ludzkie kalkulacje i próby targowania się z Nim. Jezus przypomina, że autentyczna wiara to decyzja, która domaga się natychmiastowej realizacji. Jeśli Bóg w naszym życiu nie jest na pierwszym miejscu, to prędzej czy później znajdzie się po prostu na ostatnim miejscu. Stańmy więc w czasie tej Eucharystii przed Bogiem w prawdzie o nas samych. Zapytajmy dziś siebie: jakie bruzdy kreślę w moim życiu? Czy nie oglądam się nieustannie wstecz? Co jest moim, tym ukrytym najpierw, które wstrzymuje mnie przed pójściem za głosem Chrystusa? i prośmy o łaskę wolności serca, abyśmy potrafili z radością i odwagą odpowiedzieć na Boże wezwanie, ufając, że Ten, który stworzył cały Wszechświat, prowadzi nas najlepszą z możliwych dróg. Amen. Przez wstawiennictwo świętego Hieronima, patrona dnia dzisiejszego, przedstawmy Bogu Ojcu nasze pokorne prośby.
2: Módlmy się, aby Kościół Święty jako lud Nowego Przymierza stał wiernie na straży praw Bożych i bronił świętej wiary katolickiej. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby wierzący często sięgali po Pismo Święte, a ich świadectwo życia było czytelnym znakiem i zachętą dla ateistów i obojętnych religijnie. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby w rodzinach przez codzienną lekturę Pisma Świętego wzrastała miłość do Boga i ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, jak również w naszych osobistych intencjach. Do naszej modlitwy dołączamy intencje radiosłuchaczy Radia Jasna Góra. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli, którzy za życia karmili się Słowem Bożym, mogli oglądać Boga twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy sami, zgromadzeni na tej świętej liturgii, zawsze pamiętali, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, który objawiłeś nam siebie w Jezusie Chrystusie, swoim jednorodzonym Synu, przyjmij naszą pokorną modlitwę i pomóż nam lepiej poznać Ciebie, byśmy coraz goręcej Cię kochali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Amen.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Hieronimem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo i Twoje jest
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa.

Bardzo wam, drodzy bracia i siostry, za ten dar wspólnej modlitwy dziękujemy. Niech to nasze spotkanie z Bogiem w Eucharystii, w Jego Słowie pomoże nam i doda nam odwagi do tego, aby całym swoim życiem odpowiadać na to Boże zaproszenie do pójścia za Nim radykalnie, bez żadnego ale, bez żadnego najpierw. I wam wszystkim tutaj obecnym i spędzającym czas na Jasnej Górze życzymy dobrego czasu. Rozgośćcie się tutaj, poczujcie się też jak w domu, ale też i z nadzieją potem do swoich domów, do swojej codzienności wracajcie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niech ono wam przez cały ten dzisiejszy dzień towarzyszy.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Do godziny 7 pozostało 17 minut. Dzisiaj jest środa, 30 dzień września.

0: To Ewa Cassidy tak pięknie śpiewa na antenie Radia Rodzina. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim razem. Rozpoczynamy ten ostatni dzień września, poranek.
1: Poranne granie w Radiu Rodzina.

0: A Zapominalskim przypominam, że dzisiaj Dzień Chłopaka. Jeszcze można coś zdziałać o tej porze i złożyć życzenia temu, komu trzeba. To znaczy nie składajcie życzeń tak wcześnie, ale można się przygotować już do tego o tej porze.
1: Każda godzina z Radiem Rodzina.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. W Katowicach rozmawiano o duchowej kondycji Polski. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Wzrost PKB prognozujemy na poziomie 3%, a inflacja ma wynieść 2,8%, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Przyjęliśmy również strategię zarządzania długiem. To ważny dokument. On jest przygotowywany w reżimie zarówno krajowych, jak i unijnych ram budżetowych. W horyzoncie tej prognozy relacja państwowego długu publicznego, tak zwanego PDP do PKB, pozostaje poniżej konstytucyjnego progu 60%.
1: Według założeń ustawy deficyt budżetu w przyszłym roku sięgnie ponad 281 miliardów złotych. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
3: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
4: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej.

0: próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
1: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: O cywilizacyjnym sporze pomiędzy kulturą nowoczesności, a bardziej tradycyjną kulturą chrześcijańską mówił w Katowicach Tomasz Rowiński. Redaktor naczelny kwartalnika Christianitas był gościem debaty, która odbyła się w siedzibie Instytutu Gość Media. Jej hasłem przewodnim była duchowa kondycja Polski.
3: My jako chrześcijanie nie powinniśmy kapitulować, bo takie tendencje też się niestety pojawiają w chrześcijaństwie współczesnym, żeby już machnąć ręką na tą cywilizację i po prostu żyć sobie pobożnie i prywatnie. Natomiast my jednak musimy wychodzić cały czas publicznie w sprawach nie tylko stricte wiary, nie tylko stricte tynalnych, które są oczywiście ważne, ale także w sprawach kultury i cywilizacji.
1: Wśród gości spotkania był także arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, redaktor Ewa Czaczkowska czy ksiądz profesor Jerzy Szymik.
4: Cztery minuty po godzinie 7. Dzisiaj jest środa 30, ostatni dzień września. Jest aktualnie 10 stopni we Wrocławiu. Zaczynaliśmy naprawdę od chłodnego poranka, ale dzisiaj ma być ciepło. We Wrocławiu 23 stopnie i tyle też będzie w pozostałej części województwa. Pochmurny dzień, natomiast słońce na pewno będzie wyglądać zza tych chmury dzisiaj bez opadów deszczu na Dolnym Śląsku.
5: Reklama.
6: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
11: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
5: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: 7 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj obchodzimy Dzień Chłopaka. Przypominam, 30 września. Czego wrocławianki życzą chłopakom? O to zapytaliśmy. Zapytała Paulina Kompanowicz. Posłuchamy za chwileczkę, jakie są odpowiedzi.

0: Coldplay na antenie Radia Rodzina już 10 minut po godzinie 7. Paulina Kompanowicz zapytała w imieniu redakcji Radia Rodzina, czego wrocławianki życzą chłopakom w tym dniu, bo dziś obchodzimy Dzień Chłopaka, lub jakie w ich mniemaniu wymarzone prezenty powinni otrzymać. Posłuchajmy.
1: Żeby spełniali swoje marzenia.
2: Powodzenia na studiach dla naszego jednego osobistego chłopaka rodzinnego. A mamy jeszcze jednego małego. No to powodzenia w podstawówce.
3: Życzę takiego czasu dla siebie, zastanowienia, żeby znaleźć dużo siły, żeby mieć odwagę być tym, kim się tak wewnętrznie jest.
4: Zdrowia im przede wszystkim życzę. To jest chyba najważniejsze, a reszta sama się pojawi.
5: Spokoju i szczęścia.
6: Ja wszystkiego co najlepsze, dużo szczęścia, zdrówka i miłości, bo to jest najważniejsze.
3: No ja na przykład mi się wydaje, że jakieś ciekawe może krawaty z pięknymi wzorami by się tutaj sprawdziły.
7: Albo Hot Wheels.
0: Hot Wheels cieszą się na pewno dużym powodzeniem wśród tych najmłodszych chłopaków. A jakie są plany na świętowanie tego dnia? Posłuchajmy.
8: Mają przyjechać mój siostrzeniec ze swoim synem, także na pewno wybierzemy się na cudny spacer.
3: O mnie brak. Zobaczymy, no coś bym chciała zorganizować.
2: Właśnie idziemy się spotkać ze starszym chłopakiem i będziemy świętować dzisiaj, bo on ma jeszcze wolne, a my jesteśmy już emerytkami i też mamy wolne.
0: Życzymy pięknie. My oczywiście życzymy przepięknego dnia wszystkim chłopakom, tym małym i tym dużym.

0: To nieśmiertelny głos Cher na antenie Radia Rodzina. 19 minut po godzinie 7. Ja już mam swoją filiżankę, a nawet kubek kawy i to chyba sprawi, że ten poranek od razu zacznie się jakoś radośniej i żwawiej. Zapytałam wczoraj naszych słuchaczy, za co lubią kawę, bo wczoraj obchodziliśmy z kolei Dzień Kawy. Zapraszaliśmy Was do kawiarenki Świętej Jadwigi i na przykład nasza słuchaczka poleca spróbować kawę z dodatkiem miodu, oliwy z oliwek, co dość nieoczywiste, i cytryny. Można dodać szczyptę cynamonu, kardamonu czy też imbiru. No kawa staje się wtedy zupełnie innym napojem i jak pisze nasza słuchaczka, zdrowszym i bogatym w smak.
1: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

0: Yes, owner of a lonely heart na antenie Radia Rodzina, 24 minuty po godzinie 7, a teraz czas na kalendarium historyczne. Co wydarzyło się 30 dnia września na przestrzeni lat? Jakie dni święta obchodzimy tego dnia? Już wiemy, że Dzień Chłopaka podpowiadam, a co więcej powie Patrycja Jęczmionka, która przygotowała kalendarium historyczne. Zapraszam.
1: Dziś 30 dzień września, do końca roku pozostaje 92 dni. W 1846 roku amerykański lekarz William Morton po raz pierwszy użył narkozy podczas zabiegu usunięcia zęba. W 1880 roku Amerykanin Henry Draper wykonał pierwsze zdjęcie obiektu pozasłonecznego Wielkiej Mgławicy w Orionie. W 1921 roku przeprowadzono pierwszy powszechny spis ludności w Polsce. W 1986 roku powstała tymczasowa Rada NZZ Solidarność i w tym samym roku Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu komediowego Alternatywy 4 w reżyserii Stanisława Barei.
2: Zasiedlenie nowego mieszkania jest południem w życiu każdego człowieka. Ja wiem, że państwo denerwowaliście się czekając, ale jest taki piękny rosyjski zwyczaj. Żeby wyjść, trzeba najpierw trochę posiedzieć. A my stworzymy inny obyczaj, nasz polski. Żeby wyjść, trzeba chwilę poczekać. Życzę państwu miłego popołudnia.

0: A już teraz nasza muzyczna podróż w czasie. Można podróżować muzycznie w czasie. Teraz kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą, czyli z 30 dniem września. Zapraszam, zobaczymy, co ciekawego usłyszymy, co ciekawego wydarzyło się w muzyce właśnie tego dnia.
1: Września 1995 roku grupa Simply Red wprowadziła na pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii singlem z utworem Fairground. Na szczycie listy piosenka pozostała przez 4 tygodnie.

W 1954 roku w Jaworznie na świat przyszła Barbara Trzetrzelewska, wokalistka występująca na scenie pod pseudonimem Basia. Jeszcze przed spełnieniem amerykańskiego snu artystka udzielała się w zespole Alibabki oraz współzakładała formację Perfect. Pod koniec lat 70. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, a później do Wielkiej Brytanii, gdzie wraz z zespołem Matt Bianco nagrała platynowe i złote płyty, na których znalazły się wysoko notowane.

30 września 1977 roku w Kalifornii zmarła Mary Ford. Wraz z mężem Les Paulem w pierwszej połowie lat 50. sprzedała ponad 6 milionów płyt.

1972 roku David Cassidy zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką zatytułowaną How Can I Be Sure?

30 września 1935 roku na świat przyszedł Johnny Mathis, amerykański piosenkarz, który swój pierwszy przebój Wonderful, Wonderful nagrał w 1955 roku. Jest trzecim artystą XX wieku z największą liczbą sprzedanych płyt, 360 milionów egzemplarzy na całym świecie.

0: Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.
1: 10 minut pozostało do godziny 8, a w studiu jest już Patrycja Jęczmianka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak ten poranek jesienny? Coraz więcej słońca mamy.
2: Pewnie i życzenia poszły już, bo dzisiaj dzień chłopaka przecież.
1: No właśnie, a twoim gościem chyba też będzie już taki chłopak, całkiem dojrzały mężczyzna.
2: Tak, mężczyzna, a to tego dnia obchodzimy 10 marca, prawda? A nie 30 września. Natomiast wszystkim chłopakom oczywiście składamy dużo, dużo zdrowia, pomyślności i szczęścia w tym dniu pięknym, słonecznym. A kto dzisiaj z nami będzie? Senator Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej, były minister MON-u i były szef MSWiA, a także szef Komisji Polityki Zagranicznej w Senacie.
1: O czym porozmawiacie?
2: No jak słyszycie państwo, to z pewnością tematy bieżące, zagraniczne. Zapytamy między innymi o wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego na sesji w ONZ-cie, 81. sesja, a także negatywne krytykę ze strony ministra Sikorskiego dotyczące tego wystąpienia, w którym zabrakło między innymi hasła Ukraina. Poruszymy także sprawy związane z sojusznikiem, Amerykanami. Dowiemy się, kiedy ewentualnie mogłaby taka baza stała wojskowa amerykańska powstać. Być może we Wrocławiu, być może na tej zachodniej ścianie, ale też te tematy, myślę, ważne dla nas, a mianowicie w jaki sposób Kraków w tym momencie się odezwie i kto zostanie prezydentem i dlaczego nie doszło do odwołania, do przeprowadzenia referendum w Warszawie i odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
1: Dużo tematów, ważnych
2: Sporo
1: tematów.
2: Sporo tematów dzisiaj. To specjalnie taka dawka energiczna na dzień chłopaka.
1: Bardzo dziękujemy ci, Patrycja. Zapraszamy, poranna rozmowa 8:10.
2: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
3: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Rosyjski atak na Ukrainę i alerty dla południowo-wschodniej Polski. Leon XIV o konsekwencji w nawoływaniu do dialogu i pokoju. Eksmisja 87-letniej kobiety i społeczna burza w Hiszpanii. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Polskie myśliwce znów w akcji. Wszystko przez poranny rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Aby zapewnić polskiemu lotnictwu wojskowemu swobodę działania, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. W tle rozmowy o zakończeniu wojny wczoraj wysłannik Władimira Putina, Kirill Dmitriew, spotkał się w Waszyngtonie z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Tematem rozmów były możliwości zakończenia wojny i przeszła współpraca energetyczna między USA a Rosją po zakończeniu wojny.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie przestaniemy wzywać do dialogu i pokoju, mówił papież w sprawie Ukrainy i Rosji. Leon XIV pytany był o wojnę podczas rozmowy z dziennikarzami w drodze powrotnej z pielgrzymki do Francji. Informuje o tym Vatican News.
2: Niezależnie od tego, czy ktoś jest politykiem, czy nie, potrzebny jest głos, który stara się promować wartości ludzkiej godności, znaczenie życia oraz możliwość przeznaczenia większych środków na ochronę zdrowia i edukację, a mniejszych na broń, mówił papież. Uważam, że Kościół ma obowiązek promować te wartości, nieustannie zapraszając przywódców, takich jak przywódcy Rosji i Ukrainy, a także innych państw, aby przybyli, usiedli przy jednym stole, podjęli dialog i szukali sposobów rozwiązywania problemów bez kontynuowania tych wojen, które nie mają już sensu. W tym względzie Kościół nadal zabiera głos.
0: Relacjonował ksiądz Paweł Rytyl-Andrianik. Papież przyznał przy tym, że Kościół nie może nikogo do niczego zmusić. Czasami może się wydawać, że jest to daremne, ale nadal będziemy mówić, nadal zapraszać i nadal głosić Ewangelię, mówił Leon XIV. Wielkie protesty w Hiszpanii. Chodzi o problemy z mieszkaniami, społeczną burzę. Spowodowała eksmisja 87-letniej kobiety w Madrycie. Policja usunęła ją z mieszkania, gdzie żyła przez 70 lat. Rząd reaguje, wprowadził zakaz eksmisji do 2030 roku i automatyczne przedłużanie umów najmu, mówi Valeria Raku, rzecznik Madryckiego Związku Najemców.
3: Chcemy, aby ten kraj należał do tych, którzy w nim mieszkają, pracują i codziennie go rozwijają. To dopiero początek, dlatego w ten weekend również wzywamy do zorganizowania demonstracji w całym kraju.
0: Mieszkania w ciągu roku zdrożały tam o 12%.

0: słonecznie. Póki co jest chłodno, ale słonecznie. Na niebie niewielkie chmury. Jaka temperatura maksymalna dzisiaj we Wrocławiu?
1: No, dzisiaj będzie 23 stopnie we Wrocławiu, więc znowu bardzo ciepło i bardzo słonecznie.
0: Tak, i tyle też będzie na Dolnym Śląsku. Zapowiada się piękny jesienny dzień, ostatni dzień września.
2: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
2: Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: Już 7 minut po godzinie 8. Dzisiaj w studiu jest ze mną Paulina Kompanowicz, to praktykantka z Lwowa, która przyjechała do Wrocławia w ramach wymiany takiej fundacji, która nazywa się jak, Paulina?
1: Fundacja imienia Świętej Jadwigi.
0: Fundacja imienia Świętej Jadwigi. No i będzie tutaj z nami o poranku. Opowie też na pewno trochę o sobie, co robi we Wrocławiu, jak jej się podoba tutaj. Bądźcie z nami i już teraz razem zapraszamy na poranną rozmowę o godzinie 8.10. Do usłyszenia.

0: Tak, wita się z nami zespół Kwiat Jabłoń na antenie Radia Rodzina. Już 10 minut po godzinie 8 w studiu jest Patrycja Jęczmionka oraz jej gość. Zapraszam na poranną rozmowę na antenie Radia Rodzina.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Senator Grzegorz Schetyna, były wicepremier oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji, a także były minister spraw zagranicznych. Mogłabym jeszcze wiele wymieniać. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Jestem szefem Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.
2: My dodajmy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka, chociaż nie wiem, czy mi wypada, a nie przypada to bardziej dla pana na 10 marca, czyli na Dzień Mężczyzny.
3: No właśnie, to jest... Człowiek zawsze jest... Chce być chłopcem i zawsze marzy, żeby wszystko było tak proste, jak jest w dzieciństwie i w młodości.
2: Czy premier Donald Tusk potrafi jeszcze zmobilizować wyborców w Krakowie?
3: No na pewno zmobilizowała ich ta rywalizacja, no ale przede wszystkim aktywna kampania senator Moniki Piątkowskiej, bo ona wchodząc do gry ma małą rozpoznawalność, kilkuprocentową i małe wsparcie w związku z tym, a zakończyła na przyzwoitym 30% wyniku i weszło do drugiej tury. Także myślę, że wszystko tam jest, bardzo dużo jest możliwe. Powiem tak, żeby...
2: Ale nie ma skąd czerpać głosów elektoratu.
3: No tak, czytam też takie komentarze, ale ja się nie zgadzam, bo proszę zobaczyć, jest 43,5% frekwencji w tej pierwszej turze, więc trzeba założyć, że ponad połowa Krakowian może pójść do drugiej tury, może pójść do urn wyborczych i zdecydować, kto będzie gospodynią czy gospodarzem ich miasta. Wszystko jest otwarte. Ja wiem, że te elektoraty twarde mają, zawsze decydują w taki sposób właśnie często partyjny, ale tutaj wybory na prezydenta miasta, wybory lokalne, samorządowe są inne. I nie wykluczam, że będzie po prostu będą szukać mieszkańcy Krakowa bezpieczeństwa, pomysłu na rozwój miasta, na miejsca pracy, na jakość życia. To na końcu jest dominujące. Takiego gospodarza, gospodynie w tym wypadku chcemy wybrać, takiego szukamy.
2: Mówi pan przyzwoity wynik. Gdyby odwrócić wektory, to 70% zagłosowało przeciwko Monice Piątkowskiej. Kiedy stał przy niej premier Donald Tusk, kiedy stał przy niej szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, taki wynik niezadowalający.
3: Wie pani, Łukasz Gibała, którego także znam i który był przecież i w Platformie Obywatelskiej
2: i w ruchu Palikota.
3: Odchodził z Platformy do Palikota właśnie. To są jego czwarte wybory, on jest bardzo znany. Jest takim kandydatem, chce być kandydatem obywatelskim, antypartyjnym, niepolitycznym, co oczywiście nie jest prawdziwe, no ale buduje taki nim. On był bardzo blisko zwycięstwa w tych wyborach 2 lata temu. Z Miszalskim przegrał o 4000 głosów, także zupełnie naprawdę niewiele. Więc on jest takim bankowym kandydatem i faworytem. Więc stanąć z nim i zmierzyć się i uzyskać zbliżony jednak wynik, to uważam, że to jest powód do satysfakcji. Zobaczymy, jak będzie wyglądać, to jeszcze jest 10 dni kampanii. Zobaczymy, jak będą wyglądać debaty, jak będą prezentować pomysł na miasto, jak mówić o inwestycjach, o akcentach, które są potrzebne w rozwoju miasta. To będzie ciekawa kampania. Oczywiście trzeba z niej wyciągać wnioski, ale wolałbym to robić już po wyborach, po drugiej turze, po decyzji mieszkańców Krakowa.
2: To przyjdzie nam na spotkanie i porozmawianie, panie senatorze. Gibała twierdzi, że na jego stronę gotowych jest przejść 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, która ma większość w Radzie Miasta. Słyszał pan o tym?
3: Nie słyszałem, ale to i tak niewiele by zmieniło, ponieważ...
2: No ale sam fakt tego, że radni z KO chcą rozmawiać, chcą przejść...
3: Że Łukasz Gibała mówi... że radni z Koalicji Obywatelskiej chcą przejść. Ja nie słyszałem o tym i nie chcę powiedzieć wszystkie chwyty dozwolone w kampanii wyborczej, ale ta druga tura będzie na pewno...
2: Brudna, tak jak mówi pani Monika
3: może
2: Piątkowska?
3: Taka być. Może taka być. Mhm. Może być taka emocjonalna bardzo, tak? Bo to szczególnie Gibała startował, tak jak mówię, 4 razy już przegrał, więc to dla niego każde już te wybory są naprawdę wymarzone i uważa, że ostatnie, więc... Miałbym dystans do tego, bo rzeczywiście łatwiej się funkcjonuje, kiedy ma się większość w Radzie Miasta. Tutaj też jest pytanie oczywiście o politykę rządu, jak ona będzie współgrać, współfunkcjonować z polityką miasta, województwa, jak z tymi inwestycjami, o których mówi się w Krakowie, metro, rozwiązanie kwestii transportowych. To są rzeczy poważne, takie zasadnicze i na pewno o tym będą też debatować kandydaci. Ja jestem ciekawy tych najbliższych dni i tych wyborów.
2: Co się stanie, jeśli Monika Piątkowska przegra wybory? Czy to będzie dla was czerwona kartka?
3: Nie, bo to jest życie, pani redaktor.
2: Ale może to mieć wpływ na przyszłoroczne wybory do parlamentu, bo jednak Kraków często wyznaczał trendy polityczne.
3: Na pewno trzeba wyciągać wnioski z każdej sytuacji. Ja mam takie doświadczenie, które nauczył mnie sport, że prawdziwe, dobre, racjonalne, sensowne wnioski można wyciągnąć tylko wtedy, kiedy się przegrywa. Bo kiedy się wygrywa, to zawsze człowiek sobie tłumaczy, no okej, może nie wszystko było tak doskonale, jakbyśmy chcieli, ale na końcu jest zwycięstwo. Więc inaczej się patrzy na te okoliczności tych działań. A jeżeli się przegrywa, to wtedy trzeba mieć dystans i to wymusza taką rzetelną analizę i postawienie uczciwej diagnozy. Więc ja uważam, że to na pewno jest, to będzie sygnał. Dla mnie, ja patrzę na to w ten sposób, to na pewno będzie też informacja dla takich partii jak Konfederacja, która nie była w stanie zebrać podpisów i skompromitowała się.
2: To była porażka, to bez dwóch zdań.
3: Tak, nie ma w ogóle kandydata, więc ale to nie rokuje dobrze strukturom lokalnym, które tworzą jednak całe zaplecze w wyborach, w kampanii wyborczej, czy także parlamentarnej. To jest kwestia, to są wnioski, które musi wyciągnąć Lewica po porażce.
2: Musi się ogarnąć, jak twierdzi Roman Giertych?
3: No to jest bardzo poważny sygnał, tak? Bo jednak partia Razem wygrywa z Lewicą i to na pewno utrudni rozmowy na temat wspólnej listy Lewicy, tak? Czyli na pewno już będą dwie listy lewicowe.
2: Wczoraj na naszej antenie, przepraszam, że przerwę, panie senatorze, posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak powiedziała, że nie ma szans na utworzenie wspólnej listy. Kiedyś należała do partii Razem.
3: Tak. I uważam,
2: i chyba tak jest.
3: I to jest, no tak, ale to też może mieć wpływ na całą mapę polityczną po wyborach parlamentarnych, bo pamięta pani redaktor, że w 2015 roku właśnie brak Lewicy, nie wejście Lewicy do Sejmu oddało władzę w całości
2: Prawie i Sprawiedliwości, tak.
3: PiS-owi. Więc to są poważne rzeczy i poważne implikacje, które będą dotyczyć przyszłej polityki.
2: Da się współpracować z Łukaszem Gibałą, gdyby wygrał wybory? Jak pan
3: on
2: sądzi?
3: Będzie skazany na współpracę. Jeżeli wygra wybory, będzie skazany na współpracę.
2: Rada będzie podkładała kłody pod nogi?
3: Nie jestem zwolennikiem właśnie przekupywania radnych, ale on będzie musiał mieć pomysł, bo to 2 lata szybko miną. Jeżeli on jest ambitny i chce być gospodarzem miasta, to będzie myślał także o następnej kadencji, jeżeli wygra teraz, tak? Mhm. Nie może wejść w totalny konflikt z największą partią polityczną w mieście, rządzącą jeszcze w Warszawie i mającą Ministerstwo Finansów. No to byłby po prostu nie... straciłby taką racjonalność. Wydaje mi się, że nie, że te wybory, ta druga tura i decyzja mieszkańców Krakowa zamknie etap kampanii i rozpocznie proces normalnego funkcjonowania.
2: W Warszawie nie dojdzie do referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Mimo afery w Szpitalu Południowym w roli głównej z Dawidem Kacprzykiem mieszkańcy stolicy nie stanęli przeciwko prezydentowi, a może obarczą, panie senatorze, was, rządzących, jeśli nie zostaną dowiedzione konkretne ustawy, między innymi w kwestii ochrony zdrowia.
3: No tak, to ochrona zdrowia to jest jedno, już przeszło przez Radę Ministrów, przez Komitet Stały.
2: A dalej jej nie ma.
3: Przez Radę Ministrów, teraz będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu i w październiku na posiedzeniu Senatu. Także rzeczywiście to jest poślizg tutaj, zgoda, bo one miały być na początku września, na pierwszym wrześniowym posiedzeniu, ale eksperci nie zdążyli je tak przepracować. To jest nie tylko przecież koncepcja pochodząca z Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia, ale przede wszystkim Ministerstwo Finansów, tak? Bo to trzeba wszystko bardzo dobrze policzyć i skalkulować, jak to może wyglądać. Więc to już jest na stole i wydaje mi się, oprócz tego, co jest niezbędne, znaczy praca prokuratury, jeśli chodzi o te patologiczne sygnały, które otrzymywaliśmy z tego szpitala i także z innych, bo te przypadki nie były niestety odosobnione. Ale to uważam, że bardzo twardo trzeba takie zachowania potrafić wypalać gorącym żelazem, znaczy tworzyć takie prawo, które nie dopuści do takich patologii, bo to po prostu kompromituje nie tylko tych, którzy dopuszczają się takich takich zachowań też, że mówię o pracy równoległej, czy na kilka etatów, czy takich niebotycznych zarobków. To są rzeczy, które są nieprzyzwoite i nie do zaakceptowania. I państwo musi bronić obywateli przed zachowaniami niektórych ludzi, którzy właśnie w taki sposób funkcjonują.
2: Jak pan słyszy wulgarne słowa głównego bohatera afery w Szpitalu Południowym, to co pan sobie myśli? Bo jednak w jaki sposób reprezentuje także was?
3: To liczę na to, już nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej.
2: Ale ta łatka zostanie już z wami, panie senatorze.
3: Liczę na to, że prokuratura prowadzi postępowanie i zajmie się...
2: No jakoś opieszale, jak widać, bo nic się nie dzieje w tej sprawie. No dalej nie został przesłuchany.
3: No tak, ale tylko proszę pamiętać, że jednak w wariancie procesowych przygotowań do... W postępowaniu karnym jest tak, że ci, którzy mają mieć postawione zarzuty, przesłuchiwani są w ostatniej kolejności. To jest prawna norma. Więc ja jestem przekonany i bardzo mi i nam na tym zależy, żeby ta sprawa została wyjaśniona od A do Z. Te wszystkie oskarżenia, które się pojawiły w domenie publicznej, na to wszystko musimy znaleźć odpowiedź. Ja, znaczy naprawdę nie będziemy niczego tutaj pod dywan wkładać, bo to po prostu nie ma sensu. My musimy pokazać, że jesteśmy w stanie bronić Polski przed patologiami.
2: Dlaczego, panie senatorze, Polacy muszą być zakładnikami sporu pomiędzy prezydentem a kancelarią premiera, jeśli chodzi o ceny paliw?
3: Czy muszą być zakładnikami? Są zakładnikami, ale ja też się dziwię, bo ja...
2: Widział pan te ceny na stacji paliw?
3: Widzę i tankuję. I...
2: 9 zł.
3: To jest bardzo trudne, bardzo, bardzo ciężkie, żeby to przeżyć. Wszędzie są, czy wyjeżdżam za granicę, widzę te ceny. Byłem w Stanach Zjednoczonych, to Amerykanie są kompletnie skonfundowani, zszokowani. Nigdy nie spodziewali się tak ogromnych, tak wysokich cen. Niemcy, czy Czechy, czy... No wszędzie tak jest, ale to oczywiście to, że jest... mniej ropy, że jest wojna.
2: Czynników jest wiele, tylko pytanie jest takie, co zrobić?
3: Ale to znaczy współpraca, elementarna współpraca między prezydentem a rządem. Ja mam nadzieję, że prezydent pójdzie po rozum do głowy i nie będzie wetował tej następnej ustawy, no bo to już jest absurdalne. On chce udowodnić jego urzędnicy, znaczy z tym się spotykamy cały czas. Panie doktor, jakakolwiek sprawa, która wydaje się, nawet nie musi być, jest tak oczywista, że nie musi być jakby uzgadniana w konstrukcji kancelaria prezydenta, kancelaria premiera. I tak się dzieją tam rzeczy, które się nie powinny zdarzyć. No, jak ja widzę i słyszę ministra Przydacza, ministra prezydenckiego, który mówi, że prezydent podjął decyzję z prezydentem Trumpem, prezydent Nawrocki w sprawie bazy, ale jeszcze tam techniczne sprawy musi załatwić rząd, to znaczy, że po prostu manipuluje, nie mówi prawdy i prowokuje dalszego rodzaju konflikty. No to jest absurdalne, bo te są sprawy, które muszą być wykluczone z konfliktu politycznego czy prezydencko-rządowego. I takimi sprawami są na przykład bezpieczeństwo, tak jak baza amerykańska, ale też są ceny paliw. Więc ja jestem kompletnie zdumiony, że on się dalej upiera, szukając pretekstów, bo nawet nie powodów do tego, żeby zawetować tę ustawę po raz kolejny. Więc mam nadzieję,
2: w Trybunale Konstytucyjnym.
3: Ale mam nadzieję, że to już po prostu jest, że pójdzie po rozum do głowy i zobaczy też, mam nadzieję, że zobaczy, że to jemu nie tylko szkodzi Polakom, ale także jego pozycji, bo po prostu ludzie takich zachowań nie rozumieją.
2: Polacy także chcą, by prezydent podpisał ustawę, ale wczoraj był u mnie analityk rynku finansowych portalu bankier.pl i cytat. Argumenty obu stron są nietrafione. Krzysztof Kolany. Rząd chce znaleźć inne źródła finansowania, nie myśli o wyeliminowaniu innych wydatków, tylko wprowadzeniu nowych podatków.
3: Nie, no to jest zawsze ten problem. Chcielibyśmy wszyscy, żeby podatki były niskie, a zarobki wysokie. Natomiast przy tej polityce społecznej, która tak bardzo dużo nas kosztuje przy tych kwestiach emerytalnych.
2: No to może ciąć 13, 14 emeryturę 800+. Ryszard Petru mówi 800+ nie dla bogatych.
3: Plus bezpieczeństwo i te ogromne pieniądze, które wydaje.
2: No to jak? To jak wiemy, to gdzie źródło?
3: No to na pewno, jeżeli można robić w tak nieinwazyjny sposób, jak opodatkowanie firm paliwowych, bo to naprawdę nie kosztuje ani budżetu naszego, ani a nie budżetu Polaków. No takie rzeczy warto zrobić. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj przyszli rok przed wyborami, zaczęli debatę, jak ograniczyć politykę społeczną, jak ograniczyć...
2: No nie wygralibyście wyborów.
3: No to najdelikatniej mówiąc, prawda? Więc sobie trzeba z tego zdawać sprawę. Pewne rzeczy zostały powiedziane, zostały zrobione i my musimy je kontynuować. My możemy moderować to. My musimy pilnować, bo wiemy, że dlatego ten program SAVE, dlatego też próbujemy uruchamiać i uruchamiamy środki europejskie, tak, na inwestycje. Tak jak widzimy chociażby w naszym mieście, jak dużo jest dzisiaj inwestycji w infrastrukturę drogową, tak, w tory, w ulice, w drogi, właśnie dlatego, żeby te pieniądze wydać. To są pieniądze europejskie, one nie pochodzą z budżetu, nie pochodzą z naszych podatków, ale są inwestowane, żeby poprawić jakość naszego życia. Tutaj trzeba cały czas szukać. Nie ma złotego pomysłu i nie ma złotego klucza do tych decyzji, ale tak jak mówię, będziemy robić tak, żeby te wszystkie rozstrzygnięcia działały na korzyść Polaków.
2: To teraz pana konik. Polityka zagraniczna. Prezydent Karol Nawrocki ścigany listem gończym na G20 obok zbrodniarza Putina. Wyobraża pan sobie taki obrazek?
3: Uważam, że Putin nie dojedzie na to spotkanie w Miami. G20 to jest w grudniu, przypomnę, w grudniu tego roku.
2: Ale gdyby dojechał, to...
3: Byłem teraz z delegacją senacką w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, rozmawialiśmy z senatorami. Mm-hmm, w tym dniu rozmawialiśmy, mieliśmy spotkania w Kongresie Amerykańskim, kiedy pojawiła się ta informacja, że Marco Rubio przez Ławrowa przekazuje zaproszenie Trumpa dla Putina. Oni byli w szoku, Amerykanie byli w szoku, my w jeszcze większym. I potem rozmawialiśmy, to mogę przytoczyć, bo była bardzo długa i sympatyczna rozmowa senatorem Dainsem z Montany, republikaninem, który był o 20:00 umówiony, myśmy rozmawiali rano po 10:00. O 20:00 miał zaproszenie od prezydenta Trumpa na kolację z przewodniczącym Xi, czyli z przywódcą chińskim. I mówiliśmy, jak to jest w Europie przyjęte, jaki skandal wywołało to zaproszenie, jaki absolutnie polityczny niesmak i niezgodę na takie zachowania. I nie szukać dalej. Następnego dnia pojawiła się we wszystkich agencjach amerykańskich informacja, że 17 senatorów podpisało protest adresowany do prezydenta Trumpa z prośbą, żeby nie zapraszał Putina. Uważam, że to też będzie wymagać naszej aktywności i budowania takiego przekonania w Stanach Zjednoczonych, że z mordercami się po prostu nie rozmawia, że takie zaproszenia są po prostu nie do zaakceptowania. I mam nadzieję, że prezydent Trump zmieni swoje zdanie.
2: Czy pan ma także zastrzeżenia do wystąpienia Karola Nawrockiego podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ? Jak pan ocenia?
3: Ja byłem wielokrotnie na tych spotkaniach. To są wystąpienia ważne, ale to wystąpienie Nawrockiego, prezydenta Nawrockiego, niewiele zmieniło.
2: A brak wyraźnego odniesienia do Ukrainy?
3: No tak, ale on...
2: To minister Sikorski.
3: Tak, prezydent Nawrocki nie rozumie polityki zagranicznej. Ja nie mam wielkich oczekiwań od jego wystąpień.
2: Ale też złamał konstytucję, pan uważa?
3: Także tych w Nowym Jorku. Nie, ja patrzę z akceptacją i z takim uśmiechem na wystąpienie ministra Sikorskiego. To było dobre wystąpienie.
2: No, szeroko było komentowane.
3: No tak, ale przede wszystkim to rozmawiamy.
2: Dość.
3: Tak, enough. I to jest właśnie to, że to wystąpienie wcześniejsze rosyjskie, oni się po prostu byli zbyt agresywni, zbyt prowokacyjni i spotkali się z bardzo taką właściwą ripostą Sikorskiego. Tak się robi politykę zagraniczną, bo przyzna pani redaktor, też byliśmy wszyscy przyjemnie i pozytywnie zaskoczeni, że cały świat cytował słowa, takiego pouczające słowa Sikorskiego w stosunku do Ławrowa i Putina. Znaczy na tym polega skuteczna polityka zagraniczna i to będziemy robić.
2: Co z nieskutecznością administracji Trumpa, jeśli chodzi o odwołane spotkanie z szefem MON-u, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
3: Przełożone, bym powiedział. Oni rzeczywiście tam się bardzo...
2: Na kiedy? Panie senatorze, na kiedy?
3: Ja myślę, że to jest perspektywa dni. To znaczy Amerykanie też, proszę zobaczyć, oni to są jakby... To są takie światy równoległe, bo z jednej strony i jest absolutnie bardzo mocno trwa, bardzo intensywna praca na rzecz zbudowania konstrukcji, koncepcji tej stałej bazy, stałej bazy wojsk amerykańskich.
2: Być może we Wrocławiu.
3: I to robią żołnierze, to robi wojsko, ale to też robi oczywiście Departament Stanu, Departament Spraw Zagranicznych, bo to trzeba połączyć. To jest, przypomnijmy, 5-6 tysięcy żołnierzy, no to jest kilkadziesiąt do 20, 15, 18, 20 tysięcy ludzi. To jest takie miasto tak naprawdę. Tak?
2: Trzeba zbudować.
3: I trzeba zbudować.
2: Do roku 2029 prawdopodobnie.
3: Zaadoptować, to jest kwestia lotniska dużego, gdzie są ogromne inwestycje, prawda, bo to są te sprawy strategiczne do obecności też bazy wojskowej, czysto wojskowej. Więc to jest, to trwa i to się dzieje. I uważam, że my będziemy, że Amerykanie też muszą być gotowi do tego. Tam jest taką cezurą czasową, będzie 1 grudnia, tak? Oni muszą do końca listopada przedstawić całą koncepcję i później będą podejmowane decyzje. Ja jestem dobrej myśli tutaj, nie przywiązuję wagi, bo był minister Sobkowak-Czarnecka była i był minister Zalewski.
2: Tak.
3: I rozmawialiśmy i byliśmy na spotkaniach razem w kongresie, oni byli w Pentagonie i w Departamencie Wojny. Bardzo intensywny kalendarz mieli i to bardzo dobrze wygląda. Znaczy Polacy są bardzo, to mówię zupełnie wprost i z taką dumą, są bardzo dobrze przyjmowani i te relacje polsko-amerykańskie są świetne, naprawdę. Amerykanie traktują Polaków jako najlepszego europejskiego sojusznika, odpowiedzialnego i zaangażowanego, także jeśli chodzi o budżet i w te kwestie obrony i wojskowości. Więc tu jest wszystko dobrze. Chodzi o to, żeby też pomagać polityce. Dlatego ja zawsze mówię, potrzebny wspólny głos z Warszawy, lepiej jest słyszalny w całym świecie, a szczególnie w Waszyngtonie.
2: A nie jest tak, że może komuś z Pentagonu zależało na tym, by to spotkanie się nie odbyło?
3: Nie, nie ma tutaj powodów innych niż organizacyjne. Proszę mi wierzyć i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Też mówię o tym, wiedząc, jakie relacje ma premier Kosiniak-Kamysz-Keksetem. One są takie koleżeńskie bardzo i naprawdę są bardzo takie, bardzo przyszłościowe. Więc tutaj jestem dobrej myśli.
2: Czyja to będzie zasługa, jeśli stała amerykańska baza powstanie w Polsce, na zachodzie, może we Wrocławiu, na co liczymy?
3: No to już wszyscy będą chętni. Ja czasami są takie rzeczy, wszyscy się angażujemy. Też jestem przecież przy tych sprawach wrocławskich czy dolnośląskich. Zawsze jestem w pierwszej linii takiego zdrowego, żywego lobbingu, żeby tutaj jak najwięcej dobrych rzeczy mogło się znaleźć w naszym regionie, w naszym mieście. Ale to zawsze jest... Człowiek się jeszcze nie zdążył cieszyć, a już są ci, którzy komentują i mówią o swoim udziale. Nieważne kto i co będzie mówił. Ważne, żebyśmy rzeczy załatwiali i rzeczy prowadzili. Dużo jest do zrobienia we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i wszyscy będziemy to robić. Ważna jest też ta baza. Jakie będzie miejsce, też wszyscy byśmy chcieli, żeby jak najbliżej tutaj nas, ale to też jest, tak naprawdę nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest decyzja, strategiczna decyzja amerykańska i możliwość rozpoczęcia budowy tej bazy.
2: Czy topory zakopane? Mamy spokój w Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku?
3: No na pewno tak. Przygotowania do wyborów. Oczywiście dużo jest rzeczy, dzieje się takich bieżących, ale za rok mamy wybory.
2: Też niepokojących, Karkonoskiej Agencji.
3: No tak, ale to wszystko trzeba wyjaśnić. Mówiliśmy o tym i się bardzo cieszę, że tutaj klub radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku jednogłośnie przyjął właśnie, wezwał zarząd województwa dolnośląskiego do wyjaśnień tych kwestii i za tym poszły personalne decyzje o odwołaniu Rady Nadzorczej i zarządu. Tu trzeba, tak jak zawsze w takich sytuacjach mówię, gorącym żelazem i bardzo twardo egzekwować te rzeczy. Wiem, że prokuratura działa, że są kolejne wskazania. To musi być, znaczy nie można dopuścić do takiej sytuacji, że kosztem właśnie powodzi, czy osób, które są ofiarami powodzi, czy jakichś katastrof, innych katastrof, że ktoś na tym sobie organizuje prywatną domenę. To jest absolutnie wykluczone do... Nie można tego akceptować, a ci, którzy tak robią, czy mają pokusę robienia, muszą za to odpowiedzieć.
2: Przemyślał pan sprawę już, czy chciałby startować na urząd prezydenta? Powrócę do tego pytania sprzed miesięcy.
3: No tak, ale to jeszcze... 2,5 roku, pani redaktor.
2: Zawsze to chwilę, mówię, moment, nie. Bo te parę miesięcy temu się spotkaliśmy w tym,
3: prawda,
2: studio.
3: Ale mam zawsze takie nieodparte wrażenie, że przychodzi ten moment i na koniec pani właśnie pyta mnie o to, czy już jestem gotowy do startowania. Ja uważam, że...
2: Jest pan gotowy?
3: Nie, bo na razie jestem gotowy do startowania w wyborach parlamentarnych. Na razie na tym się zatrzymajmy.
2: Do Senatu?
3: A Wrocław wszystko przed nami. Czy to będzie Senat, czy Sejm? No będziemy składać tutaj. To będą trudne wybory. Każdy głos będzie ważny. Tam o tysiące głosów się wszystko rozstrzygnie. Więc ważne też, żebyśmy mieli dobry wynik tutaj i dobrą reprezentację.
2: Będziemy mieli co komentować.
3: Tak jest, na pewno.
2: Senator Grzegorz Schetyna, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dobrego dnia życzymy.
3: Dziękuję.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.

więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to

Kamela Koteluk na antenie Radia Rodzina. 15 minut pozostało do godziny 9. Przy mikrofonie Judyta Exner. Przypominam, dla zapominalskich, dla spóźnialskich, albo dla tych, którzy jeszcze troszeczkę zwlekają ze złożeniem życzeń. Dzisiaj dzień chłopaka, 30 dzień września. Zakodujmy sobie to. Dzisiaj dzień tych chłopców małych i dużych. I my tutaj przychodzimy z taką pomocą właśnie dla tych, którzy może zapomnieli o drobnych upominkach dla tych małych chłopców, takich całkiem malutkich i tych troszeczkę większych, bo mam dwie książki, nowości od wydawnictwa Nasza Księgarnia, które ufundowało właśnie te książkowe upominki dla chłopców. Dwie pozycje dla tych malutkich, całkiem myślę dzieci, w twardej oprawie Maluch ma gluta, historia o przeziębieniu, o tym jak on sobie radzi z tym glutem i ten maluch tytułowy to nie jest mały chłopiec, tylko to jest taki prawdziwy maluch auto, Fiat, maluszek i on odwiedza mechaników, poznajemy tutaj wirusy, wchodzimy w temat chorób, tego jak właściwie choroba przebiega, co trzeba zrobić. Bardzo interesująca, myślę, pozycja właśnie dla tych malutkich chłopców, którzy auta oczywiście ukochają i tutaj przez te auta można też przemycić takie tematy jak zdrowie, wirusy, bakterie, mycie rąk i różne ważne kwestie. Jeśli taką książeczkę chcielibyście podarować drogiemu waszemu sercu chłopcu, piszcie do nas 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Czego życzycie właśnie temu chłopcu, tym chłopcom wyjątkowym dla was w waszym życiu w tym dniu? Możecie też zadzwonić i bezpośrednio za pośrednictwem naszych fal radiowych te życzenia złożyć. 71 322 20 22. I powiem jeszcze o tej drugiej pozycji dla nieco starszych. Tutaj mamy stwora masło orzechowego, autorstwa Andy Griffitha, wydawnictwem ukazało się Nasza Księgarnia. Czytamy z tyłu. Hej ty! Tak, ty, mieliśmy całą masę fantastycznych przygód. Mnóstwo ich tu było, wymienia, słyszymy o jakichś podróżach do wulkanu i tak dalej, i tak dalej. I pamiętasz jeszcze, że spotkaliśmy legendarnego stwora masło orzechowego. Nie pamiętasz? No to zaczęło się tak. I otwieramy książkę, która jest troszeczkę skonstruowana jak komiks. Mamy tutaj sporo ilustracji, a dosyć mało tekstu, ale ilustracje są bardzo takie, powiedziałabym, pełne akcji, pełne jakichś przeróżnych przygód. Dużo się tutaj dzieje. No i myślę, że jest to pozycja dla tych nieco starszych, ale wciąż chłopców. W wieku podstawówkowym, tak zakładam. Jeśli ta pozycja was interesuje, także piszcie do nas, jakie życzenia składamy tym naszym wyjątkowym chłopcom, a my oczywiście składamy najpiękniejsze życzenia. Dzisiaj jest wasze święto. Spędźcie ten dzień wspaniale z bliskimi, jak tylko chcecie. Pogoda sprzyja temu, żeby na przykład pójść na lody.

0: to była Kelis na antenie Radio Rodzina, a ze mną jest już słuchaczka Małgorzata. Halo, czy się słyszymy?
1: Tak, słyszymy.
0: Komu składamy życzenia dzisiaj?
1: Składam dzisiaj moim najmniejszym chłopcom, czyli wnukom, Nikodemkowi i Tymusiowi życzenia.
0: Ile mają lat Nikodem i Tymuś?
1: Nikodemek ma 4 latka, a Tymuś ma roczek.
0: Ojej, dobrze, no to w takim razie czego życzymy tym młodzieńcom?
1: Życzymy dużo zdrowia, radości, uśmiechu i prowadzenia przez Pana Boga.
0: Oczywiście przyłączamy się do tych życzeń, a dla naszych najmłodszych przygotowaliśmy właśnie te książkowe upominki. Czy kogoś jeszcze pozdrawiamy poza chłopcami dzisiaj?
1: Znaczy pozdrawiamy może jeszcze starszych chłopców.
0: Jasne.
1: Syna Macieja, zięcia Łukasza i męża Michała.
0: Dzisiaj jest Dzień Chłopców, więc wszystkich chłopców pozdrawiamy, tych małych i tych dużych słuchaczy Radia Rodzina. Bardzo dziękuję Pani Małgorzato. Proszę nie rozłączać się, zostać ze mną. Za chwilkę powiem, jak odebrać nasze książkowe upominki dla chłopców. Na naszej antenie teraz zespół Palmy.

0: Polska przegrała przed TSUE. Chodzi o blokadę umowy z Mercosurem. Opozycja wskazuje na niepokojące wyniki kontroli w szpitalu w Mikołowie. Papież jasno o tym, że obrona życia to nie polityka. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami bloku Mercosur. Sąd w Luksemburgu skrytykował formę wniosku, jaki złożyła Warszawa. Polski rząd miał słabo argumentować swoje obawy związane z Mercosurem. Do sprawy odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Uzasadnienia jeszcze nie czytałem, natomiast w takich sytuacjach Trybunał najczęściej orzeka, czy dane przepisy zostały przyjęte w odpowiedniej procedurze i zgodnie z przepisami europejskimi. No tutaj nie da się ukryć, że ta większość odpowiednia była, natomiast żeby się odnieść do samego uzasadnienia wyroku, muszę przeczytać to uzasadnienie.
0: Odrzucenie wniosku o zastosowanie środka tymczasowego nie przesądza ostatecznego rozstrzygnięcia TSUE. Trybunał wyda wyrok w sprawie polskiej skargi w późniejszym terminie. Mamy sytuację absolutnie podejrzaną, mówił na antenie Radia M Paweł Jabłoński, poseł na Sejm, były wiceminister spraw zagranicznych, obecnie związany z klubem Rozwój Plus, opublikował dziś efekty kontroli poselskiej w szpitalu powiatowym w Mikołowie.
2: Szpital w Mikołowie, bardzo mocno zadłużony, został oddany w ogromnym stopniu prywatnej spółce. W zeszłym roku powiat mikołowski podpisał umowę za 9 tysięcy złotych miesięcznie. Umowę, która daje prywatnej spółce zależnej uczelni Akademia Śląska, ale to jest formalnie osobny podmiot, prawo między innymi do tego, żeby wskazać prezesa zarządu, czy innego członka zarządu, członka rady nadzorczej. 9 tysięcy złotych miesięcznie jedynie ta spółka miała za to płacić. Wynagrodzenie nawet tych osób jest ponad 3 razy wyższe, nie mówiąc o tym, że uzyskuje prawo do 20% aktywów szpitala.
0: I szereg innych uprawnień, w tym na przykład prawo głosu na głosowanie wspólników. Poseł Paweł Jabłoński poinformował, że złożył już zawiadomienie w tej sprawie do CBA. Leon XIV stanął w obronie życia i przeciwko eutanazji. O tę kwestię był pytany w samolocie powrotnym z Francji do Rzymu. Niedawno Francja zalegalizowała eutanazję. Kiedy Kościół mówi o obronie życia lub o kwestiach należących do nauki społecznej, nie uprawia polityki, lecz odnosi Ewangelię do życia ludzi, zaznaczył papież. Obrona życia jest zasadą, którą, jak wszyscy wiecie, Kościół naucza i głęboko wierzy w to. Z jednej strony oczywiście zdaje sobie sprawę, że we Francji uchwalono niedawno ustawę w tej sprawie, że w innych krajach europejskich, a także wreszcie świata, trwa również szeroka debata na temat kwestii końca życia. Jednak przebywanie w miejscu takim jak Lourdes, gdzie ludzie szukają czegoś znacznie głębszego i rozumieją, że ich życie, nawet w trakcie choroby, niepełnosprawności lub cierpienia różnego rodzaju, ma sens, jest znaczące. Kościół w imię Jezusa chce być blisko tych ludzi i potwierdzić wartości, które samo życie, moim zdaniem, ucieleśnia dla nas wszystkich. Because of Jesus himself wants to be close to those people and to affirm the values that life itself I think holds for all of us.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niebawem poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacja.

9 stopni, czyli całkiem chłodno, ale słonecznie, temperatura rośnie, nieznaczne zachmurzenie, także delikatny wiatr wieje we Wrocławiu. Dzisiaj nie będzie tutaj padać, będzie natomiast ciepło i przeważnie słonecznie, 23 stopnie to temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym. We Wrocławiu będzie troszeczkę cieplej, tylko w Wołowie tam 24 stopnie.

Takiego pięknego uśmiechu, wielu uśmiechów życzymy wszystkim chłopcom, dzisiaj jest ich święto, a pani Barbara z Rawicza pisze: życzę małym chłopcom, aby wzrastali w otoczeniu troskliwych rodziców dających przykłady dobrych wyborów w życiu. Jakie mądre i ważne życzenia.

0: 15 minut po godzinie 9. Niezawodna Ilona Baran jest już z nami w studiu, aby przeprowadzić przegląd prasy, trochę newsów o poranku. To zawsze dobry pomysł.
1: Oj, czym sobie zasłużyłam na taki przydomek?
0: Zawsze punktualność, zawsze najświeższe wiadomości.
1: Dobrze, nie będę wyprowadzać ciebie i państwa z tego błędu. Zaczynamy od oszustwa. Policjanci przestrzegają przed kolejną formą oszustw internetowych. W ostatnich dniach na skrzynki mailowe między innymi mieszkańców Dolnego Śląska trafiły wiadomości od Brygady Ochrony Nieletnich, która ma rzekomo współpracować z Komendą Główną Policji. Mundurowi z Wrocławia informują, że e-maile tych nie rozsyła policja, a przesłanie jakichkolwiek informacji na wskazany adres może być początkiem kradzieży naszych pieniędzy. No, oszustwa internetowe przybierają coraz to nowe formy. Mieliśmy już wyłudzenie na wnuczkę, na policjanta, na niedostarczoną przesyłkę. No i policjanci właśnie tutaj informują, żeby uważać, że autorzy wykorzystują wizerunek, nazwy instytucji publicznych, aby nadać wiadomości, pozory wiarygodności. Jak zachować się w przypadku otrzymania takiej wiadomości? Nie odpowiadać na nią, nie klikać w podejrzane linki ani załączniki, nie pobierać ich, nie przekazywać swoich danych osobowych, haseł ani danych finansowych, nie dać zastraszyć się informacją o rzekomym postępowaniu karnym, no i zachować wiadomość lub dokumenty. Może on stanowić pomocny materiał w zgłoszeniu oszustwa, a w przypadku wątpliwości skontaktować się z najbliższą jednostką policji, korzystając z oficjalnych danych kontaktowych. Przenosimy się na wrocławski rynek, a tam...
0: Gaudamus igitur.
1: Dokładnie, tak, na rozpoczęcie roku akademickiego to już jest tradycja, gdzie właśnie zabrzmi churalny Gaudamus igitur. Uroczystości zaplanowano na jutro na godzinę 17:30. Środowiska akademickie zbiorą się i właśnie tradycyjnie odśpiewają ten utwór, tak, dokładnie.
0: By nie wypowiadać tej trudnej nazwy.
1: Oj, tam trudnej.
0: No może ktoś się rozleniwił, może już skończył ktoś studia, tak jak my, Ilona, i mógł przeoczyć, że na przykład rozpoczyna się rok akademicki.
1: Oj, ale to chyba czuć na drogach.
0: Tak.
1: Czuć na drogach i trochę na osiedlach w centrum miasta, że jednak troszkę nas przybyło. Z wykładem inauguracyjnym wystąpi Jan Klata, reżyser właśnie teatralny, twórca znakomitych spektakli. No i z Placu Uniwersyteckiego orszak z udziałem władz wrocławskich szkół wyższych, wykładowców, studentów i gości przejdzie na rynek i przy pomniku właśnie Aleksandra Fredry, tam gdzie wszystko się zaczyna. Tak.
0: I kończy.
1: Kończy może nie, ale na pewno zaczyna. A studentom życzymy dobrego, owocnego czasu.
0: Owocnych wyników.
1: Pamiętajcie, że studia to nie tylko nauka, angażujcie się w różne projekty.
0: Życie towarzyskie. Koła naukowe,
1: dokładnie. Inne organizacje, poznajcie bezpiecznie miasto i nie kradnijcie szabli z szermierza.
0: No i chłopakom studiującym także wszystkiego najlepszego.
1: Ach tak, bo dzisiaj jest Dzień Chłopaka, tak dokładnie. No to też tutaj dołączam się do życzeń. I na koniec.
0: No.
1: I na koniec w kółko kręcę do pracy, szkoły, na uczelnię. Od jutra kolejna edycja startuje. Możecie zbierać za to punkty i udowodnić, że wasza na przykład firma jest bardziej rowerowa od innych, a do tego też dostać nagrody. Jesienna edycja ma przede wszystkim być na trasach służbowych, ma kręcić się przede wszystkim na trasach służbowych, dlatego pracownicy powinni wiedzieć, że tutaj jest szczegółowa ilość, jakie punkty można dostać i bonusowe, o regularności co nieco. Na wrocław.pl mają państwo
0: czyli,
1: taki szczegółowy.
0: Czyli my możemy zgłosić Radio Rodzina.
1: Tak, dobry pomysł. No może przekażemy księdzu Rafałowi, no i będziemy kręcić. Jest tutaj sporo rowerzystów i rowerzystek.
0: Tak,
1: no.
0: Reprezentacja rowerowa jest.
1: Tak, jest taka silna w sumie. Tak, no firmy rywalizują w drużynach. Jak maleńka ma stawić czoła wielkiej, skoro liczby pracowników są w nich niewspółmierne? To oczywiście niemożliwe, dlatego są osobne kwalifikacje dla firm mikro, dla małych, dla średnich, dla dużych, no i dla tych największych. I jak mówi Monika Agnieszka Kozłowska-Święconek. Chcemy przede wszystkim pokazywać, że rower nie musi być sprzętem wyciąganym z piwnicy na majowy weekend. Dla wielu mieszkańców jest to po prostu środek transportu do pracy czy na uczelnię, dlatego w kampanii premiujemy regularność, a nie sportowe wyniki i rekordowe dystanse. No i jak zapisać firmę? To szczegóły mają Państwo właśnie,
0: jakie
1: jak
0: nagrody
1: na wrocław.pl. No co można wygrać od razu? Od razu oczywiście. Dla uczestników rywalizacji co przygotowano? Skarpetki, bluzy, czapki, chusty sportowe, opaski oraz książki.
0: Żeby dobrze wyglądać na tym rowerze.
1: Tak, ale do akcji, uwaga, przyłączyły się także kawiarnie, muzea, teatry i inne instytucje, które zasponsorowały bilety, talony. No i na przykład sklep rowerowy, który ufundował 3 jednoślady odpowiednio za 9, 19 i 99 miejsce. Numery lokat odnoszą się właśnie do 9 edycji wydarzenia, więc warto zajrzeć i poczytać.
0: A to
1: i
0: tak
1: zgłosić.
0: Trudno wyliczyć, czy akurat zajmę 9 miejsce, no nie?
1: No widzisz, to jest los.
0: No dobrze.
1: Tak, ale zachęcamy do aktywności. Wrocław ma taką przewagę od innych miast, że jest ciepły na jesień.
0: Te dobrze, bardzo są skomunikowany rowerowo, ja powiem, tak ze swojej perspektywy.
1: Ze swojej dzielni. Tak, no więc zachęcamy Państwa do tego, aby właśnie nie do piwnicy, a wręcz przeciwnie, na ulicę tym rowerem wyjeżdżać.
0: Dobrze. Pięknego dnia. Dziękuję, Ilona.

Już 30 minut po godzinie 9, pora na nasz poranny konkurs. Dzisiaj zapraszamy Was do Multikina, a że okazja taka jest, jaką mamy, czyli Dzień Chłopaka, to warto wybrać się właśnie z chłopcem, z chłopcami, z chłopakiem, z synem, z wnukiem do Multikina w Pasażu Grunwaldzkim. Pozycji dla najmłodszych znajdzie się sporo. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie nam o tym. 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Z kim wybierzecie się do tego Multikina? Możecie też napisać, czego życzycie w Dniu Chłopaka, właśnie chłopcom, chłopakom, bliskim waszemu sercu. Możecie także do nas zadzwonić, 71 322 20 22. Każda osoba, która do nas napisze dzisiaj, zadzwoni, właśnie takie podwójne zaproszenie do Multikina otrzyma. Mamy 3 podwójne zaproszenia dla was.

kto wybierze się do multikina z naszą pomocą. Coś dla najmłodszych na pewno się znajdzie. Pamiętam, że pozycja minionki jeszcze chyba figuruje w rozkładówce multikina. Pucio, ale może też coś dla nieco starszych również się znajdzie. Jeśli chcecie się wybrać, to w ramach takiego prezentu wyjść do kina to też dobry pomysł. Można też wybrać się z takim całkiem już dużym chłopakiem, na przykład na lalkę. Już premierowe to są pokazy, na przykład pierwszego na pewno będzie można zobaczyć w multikinie lalkę. Dla najmłodszych Luna i rozgadana świnka, może znacie taką bajkę, jeśli nie, to właśnie w multikinie możecie ją zobaczyć. 71-48, zaczynamy od słowa rodzina. Czego życzymy dzisiaj chłopcom, tym bliskim waszemu sercu, tym obecnym w waszym życiu? Co będziecie robić, jakie macie plany, no i na co się wybierzecie do multikina?

Ja moim dwóm najważniejszym chłopcom, jeden to mężczyzna, ale ma w sobie dużo jeszcze z chłopca, życzę pięknego dnia. Dzisiaj jeden w przedszkolu, a drugi w pracy. I mam nadzieję właśnie, że dzień będzie pełen uśmiechu, pełen samych sympatycznych rzeczy. No to w końcu ich wyjątkowe święto. Jeśli wy chcecie swoim wyjątkowym chłopcom życzyć coś za pośrednictwem naszej anteny, stoimy otworem 7148, piszcie o tym, zaczynamy od słowa rodzina, czego życzymy chłopcom w dniu ich święta, jakie macie plany na ten dzień, posłuchamy za chwileczkę, czego wrocławianki życzą chłopcom, a wasza odpowiedź zostanie nagrodzona podwójnym zaproszeniem do multikina.

0: Kaja na antenie Radia Rodzina. Do godziny 10 pozostało już 15 minut tylko. A teraz powiemy, co w przystanku Kultura. Na naszej antenie o 10.10 właśnie ta audycja poprowadził dzisiaj Ilona Baran, a będzie o jazzopadzie. Jazzopad to listopad, a przed nami 23. edycja tego festiwalu. Koncerty w Narodowym Forum Muzyki, codzienne sesje improwizowane, kameralne występy w prywatnych mieszkaniach i wydarzenia dla najmłodszych. Tak zapowiada się tegoroczna edycja festiwalu Jazzopad. Wrocławska odsłona wydarzenia odbędzie się od 13 do 22 listopada. Festiwal od lat wychodzi poza klasyczne rozumienie jazzu, stawiając na muzykę improwizowaną i bezpośredni kontakt artystów z publicznością. O tegorocznej edycji mówi Patrycja Gbyl-Stojek, koordynatorka Jazzopadu. Posłuchajmy.
1: Od 13 do 22 listopada to będzie nasza 23. edycja. W tym roku bardzo dużo ciekawych koncertów, na które sama też osobiście czekam i cieszę się, że nie muszę wybierać tylko jednego, na który się wybiorę. Natomiast tak, przede wszystkim mamy koncerty w przestrzeni Narodowego Forum Muzyki. Natomiast współpracujemy jak co roku z naszym klubem festiwalowym Mleczarnia, gdzie codziennie po naszych koncertach spotykamy się na improv session, ale mamy również to, co publiczność lubi najbardziej, czyli nasze koncerty domowe.
0: Główne koncerty odbędą się w Narodowym Forum Muzyki, wspomniana mleczarnia, ale także mieszkania. Jednym z charakterystycznych elementów festiwalu są koncerty organizowane w prywatnych mieszkaniach. Można zgłosić swoje mieszkanie. Organizatorzy prowadzą obecnie nabór gospodarzy takich wydarzeń i poszukują przestrzeni w okolicach centrum Wrocławia.
1: Przede wszystkim szukamy przestrzeni w okolicach centrum Wrocławia, która jest w stanie ugościć minimum 25 gości. To są kameralne wydarzenia przygotowane dla naszej publiczności. Nabór prowadzimy do 25 października. Przede wszystkim my szukamy przestrzeni z charakterem, czyli jeżeli ktoś się obawia, że jego salon jest niewłaściwy, no to absolutnie my jesteśmy otwarci na taką współpracę. Najważniejsze dla nas jest to, żeby była ze strony naszych gospodarzy otwartość do ugoszczenia naszych artystów. Przede wszystkim koncerty w mieszkaniach prywatnych to jest, myślę, kwintesencja Jazzopadu, bo rzadko kiedy publiczność ma możliwość takiego bliskiego spotkania z artystami.
0: W programie Jazzopadu znalazły się także wydarzenia skierowane do dzieci. W każdą niedzielę w kinie Nowe Horyzonty mają odbywać się spotkania, podczas których artyści będą improwizować muzykę do projekcji bajek.
1: Co roku współpracujemy z kinem Nowe Horyzonty, gdzie w każdą niedzielę o godzinie 10 nasza najmłodsza publiczność spotyka się z naszymi artystami, którzy improwizują do bajek. Więc jest tam projekcja bajek. W tym roku mamy zaplanowaną współpracę z Akademią Sztuk Pięknych, która dla nas przygotowuje specjalne bajki i nasi artyści improwizują. Oczywiście później po takim seansie najmłodsza publiczność ma możliwość podejść do instrumentów, porozmawiać z naszymi artystami, więc mamy również właśnie taki element edukacyjny dla tych najmłodszych.
0: Festiwal ma również międzynarodowy wymiar. Nie tylko artyści z różnych stron świata przybywają do Wrocławia, ale jego satelitarna edycja, mowa o Jazzopadzie, odbywa się w Nowym Jorku już od lat, a w tym roku świętowała swoją 10. odsłonę. W ramach nowojorskiej edycji prezentowani są polscy artyści, którzy występują we współpracy z amerykańską sceną jazzową. Jak podkreśla Patrycja Gbyl-Stojek, część tych spotkań prowadzi później do kolejnych współprac i projektów muzycznych.
1: Mimo tego, że Jazzopad kojarzy się bardzo mocno z jesienią, bo we Wrocławiu właśnie jesienią odbywa się nasz festiwal. Mamy natomiast edycję satelitarną, która odbywa się w czerwcu co roku. W tym roku mieliśmy okazję świętować ważną dla nas edycję, bo to była już 10. I zawsze prezentujemy artystów polskich we współpracy z amerykańskimi i tak naprawdę myślę, że o tym jest właśnie Jazzopad nowojorkowy, ponieważ tam sprowadzamy polskich artystów, którzy mają możliwość spotkania się z amerykańską sceną jazzową. Cała idea polega na tym, że prezentujemy naszych artystów i dajemy im możliwość do spotkania z tą sceną amerykańską. Bardzo często to są fantastyczne początki współprac. W tym roku mieliśmy okazję prezentacji m.in. Tomasza Dąbrowskiego czy nowy skład Sutarii, który zresztą też zabrzmi teraz w edycji listopadowej.
0: Na rozmowę z Patrycją Gbyl-Stojek, koordynatorką Kulturą Czestopadu zapraszamy już dzisiaj w audycji Przystanek Kultura o godzinie 10.10. Ja jeszcze zdradzę, co w programie Czestopadu, bo pojawi się tam opera, uwaga, autorstwa m.in. Esperanzy Spalding, wokalistki, kontrabasistki. Posłuchajmy teraz na naszej antenie w jej wykonaniu I Know You Know.

0: Kiedy będzie oficjalna aplikacja informująca o zagrożeniu z powietrza? Brak uzgodnień na linii prezydent-premier i brak komendanta Służby Ochrony Państwa. Ustka i zamknięta plaża. Powód: oleista czarna substancja. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Poderwane przez Polskę dziś rano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę myśliwce wróciły już do baz. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza. Komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek zapewnia, prace nad nią są zaawansowane.
1: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
0: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
2: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
0: Po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się, że nie słyszało syren. Pułkownik Tomasz Jackowicz nie obejmie stanowiska komendanta Służby Ochrony Państwa. Jego kandydaturę odrzucił prezydent. Nominacja Jackowicza została wysunięta przez premiera, ale nie została ona uzgodniona z Pałacem Prezydenckim. Jak podkreśla rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, zgodnie z ustawą szef SOP-u jest odwoływany i powoływany przez premiera w uzgodnieniu z prezydentem.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polski pacjent ze słowackim sercem. W Zabrzu dokonano pierwszego w kraju przeszczepu serca, które przetransportowano właśnie ze Słowacji. Koordynator poltransplantu dr Anna Przenny wskazuje, że przy tego typu operacjach ważny jest reżim czasowy, zróżnicowany w zależności od narządu.
4: W przypadku nerek i wątroby ten czas jest dłuższy i tutaj transport może się odbywać karetką. Natomiast w przypadku serca, gdzie ten czas nie może przekroczyć 4 godzin, no tutaj już są duże trudności, więc albo ten szpital dawcy, który jest za granicą, musi się znajdować w dość bliskiej odległości, czyli tak jak mieliśmy tutaj, była to Słowacja, dystans około 2 godzin karetką, bądź też musimy skorzystać z transportu lotniczego przy dalszych destynacjach.
0: Najwięcej narządów pozyskiwanych za granicą przyjeżdża do kraju z Litwy. Również polskie narządy w przypadku braku możliwości znalezienia odpowiedniego biorcy są wysyłane za granicę. W ubiegłym roku odnotowano 8 takich przypadków. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej, oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plaży w Ustce. Kąpielisko od poniedziałku jest zamknięte do odwołania, podobnie jak plaże w sąsiednich miejscowościach. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
5: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia, chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
0: Z zamknięcia plaży nie są jednak zadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
6: Akurat pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal może takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
0: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia baków z paliwem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
8: 4 minuty po godzinie 10 sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pogodnie, pochmurne, ale z dużymi przejaśnieniami. Maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym to 24 stopnie i tyle właśnie będzie w Wołowie i w Strzelinie. We Wrocławiu 23 stopnie. Aktualnie mamy tutaj 12 stopni. Temperatura powoli rośnie. Słońce wygląda zza chmur. Wiatr wieje z prędkością do 15 km na godzinę. Jakość powietrza jest umiarkowanie dobra, a warunki biometeo korzystne.
7: Sponsorem prognozy

0: Przeciwnie, przekonywał, że katolik nie może iść za światem wtedy, gdy świat odchodzi od prawdy. Biografia zatytułowana Mikrofon Pana Boga dostępna jest we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
1: Radio Rodzina.
2: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
3: 6 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner z Wami do godziny 12. Na naszej antenie teraz Hiatus Coyote, a potem zapraszam na audycję Przystanek Kultura. Dzisiaj będzie o jazzie, o jazztopadzie konkretnie, czyli festiwalu, który już wkrótce we Wrocławiu.

0: Przystanek Kultura.
1: Gościmy dzisiaj w murach Narodowego Forum Muzyki, a ze mną jest Patrycja Gbyl-Stojek, koordynatorka festiwalu Jazztopad. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jazztopad zbliża się wielkimi krokami, ale zanim o Jazztopadzie, to zapytam o wasz wyjazd do Nowego Jorku właśnie z festiwalem. Skąd pomysł i który to już raz tam gościcie za oceanem?
2: Mimo tego, że Jazztopad kojarzy się bardzo mocno z jesienią, bo we Wrocławiu właśnie jesienią odbywa się nasz festiwal, mamy natomiast edycję satelitarną, która odbywa się w czerwcu co roku. W tym roku mieliśmy okazję świętować ważną dla nas edycję, bo to była już 10. I zawsze prezentujemy artystów polskich we współpracy z amerykańskimi i tak naprawdę myślę, że o tym jest właśnie Jazztopad nowojorkowy, ponieważ tam sprowadzamy polskich artystów, którzy mają możliwość spotkania się z amerykańską sceną jazzową. Cała idea polega na tym, że prezentujemy naszych artystów i dajemy im możliwość do spotkania z tą sceną amerykańską. Bardzo często to są fantastyczne początki współpracy. W tym roku mieliśmy okazję prezentacji m.in. Tomasza Dąbrowskiego czy nowy skład Sutari, który zresztą też zabrzmi teraz w edycji listopadowej.
1: Ta współpraca właśnie między polskimi artystami a amerykańskimi, jak wygląda? Czym różni się ten jazz polski od jazzu amerykańskiego i czy w ogóle możemy mówić o takich różnicach?
2: Myślę, że w ogóle jazz i Jazztopad daje możliwość prezentacji nowych projektów. Mimo tego, że jesteśmy festiwalem, który może kojarzyć się z jazzem, bardzo często jest to muzyka improwizowana. Więc artyści mają możliwość spotkania się, wymiany doświadczeń i tworzenia zupełnie nowych projektów, które są dla nas bardzo ważne. My bardzo często też prezentujemy nowe projekty, bo przede wszystkim Jazztopad Festival to są zamówienia kompozytorskie i tam odbywają się światowe premiery, które później w listopadzie mamy możliwość prezentacji tej polskiej publiczności, więc jeżeli chodzi o różnice, to nie dostrzegam ich tak aż mocno, mimo tego, że nie ukrywajmy, w Nowym Jorku tych wydarzeń jest bardzo dużo, więc ogromnie cieszy nas to, że mamy już wypracowaną tą publiczność w Nowym Jorku, która decyduje się na udział w naszych koncertach. Bardzo często ta publiczność pojawia się na jednym, na drugim koncercie, więc to jest niesamowite, że jesteśmy w stanie wypełnić duże miejsca koncertowe, bo my współpracujemy przede wszystkim z prezenterami, z miejscami koncertowymi, które są kluczowe na tej scenie amerykańskiej, bo to jest Dizzy's Club czy Lincoln Center. Natomiast też zawsze sięgamy do takich nowych miejsc. W tym roku mieliśmy okazję jakby pogłębienia naszej współpracy z takim miejscem bardzo topowym teraz w Nowym Jorku, to jest klub Close Up. Tam na scenie spotykają się młodzi artyści, którzy właśnie tworzą tą muzykę improwizowaną, więc to było naprawdę niesamowite doświadczenie.
1: Wspomniała pani o tym, że macie już wypracowaną tą publiczność. Jak ta publiczność reaguje na was?
2: Bardzo dobrze. To nas niezwykle cieszy, że tak jak wspominałam, oni się pojawiają nie tylko incydentalnie na jednym koncercie, tylko śledzą cały program festiwalu. Pojawiają się na różnych wydarzeniach. Co więcej, również w Nowym Jorku udaje nam się kontynuować tą naszą ideę i tradycję festiwalową w postaci koncertów w mieszkaniach prywatnych. Więc to jest również niesamowita okazja do spotkania publiczności z naszymi artystami w takich bardzo intymnych, kameralnych przestrzeniach. I tam ta publiczność idzie za nami, śledzi nasz program. To są też osoby, z którymi jak rozmawiamy, bardzo często pojawiają się na festiwalu już któryś rok z rzędu. Więc naprawdę to nas bardzo cieszy jako organizatorów.
1: To jest nasza Polonia czy też Amerykanie?
2: Nie tylko Polonia. Właśnie to są też Nowojorczycy, którzy się pojawiają, więc to jest dla nas niezwykle cenne, zwłaszcza, że tak jak wspominałam, tych wydarzeń w Nowym Jorku jest bardzo dużo, więc to ogromnie cieszy, że ten polski festiwal jest już jakąś marką rozpoznawalną tam też w Nowym Jorku. Są ludzie, którzy nas śledzą, którzy pojawiają się na różnych wydarzeniach, więc to jest bardzo, bardzo duży plus dla nas.
1: 10. edycja, to jest ładny jubileusz, żeby powiedzieć, jakie projekty i jakie współprace narodziły się.
2: Jeżeli chodzi o współprace artystyczne, to tak jak wspominałam, to są bardzo często początki niesamowitych współprac, które później kończą się różnymi wydawnictwami muzycznymi również. Między innymi współpracowaliśmy z Chris Davis, z Craigiem Tabornem, z Emanuelem Wilkinsonem. I to są później współprace, które pomiędzy artystami są kontynuowane w postaci wydawnictw czy innych projektów, które możemy prezentować nie tylko my jako Jazztopad, ale też bardzo często śledzimy, że te współprace pomiędzy artystami są kontynuowane też na ich prywatnych polach.
1: Zostańcie Państwo z nami. Za moment będziemy kontynuować Jazztopad, ale już na tutaj terenie Wrocławia.
0: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: Wracamy do rozmowy. Przypominam, że znajdujemy się w Narodowym Forum Muzyki, a ze mną jest Patrycja Gbyl-Stojek, koordynatorka festiwalu Jazztopad. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Witam, witam.
1: To jak już poznaliśmy ten świat nowojorski, to teraz przenosimy się do Wrocławia, bo już w listopadzie czeka nas uczta jazzowa. Na początek podpytałabym o taki szkielet tego festiwalu, bo on ma takie trzy oblicza.
2: Myślę, że nawet więcej. Ale faktycznie, my jesteśmy we Wrocławiu od 13 do 22 listopada. To będzie nasza 23 edycja. W tym roku bardzo dużo ciekawych koncertów, na które sama też osobiście czekam i cieszę się, że nie muszę wybierać tylko jednego, na który się wybiorę. Natomiast tak, przede wszystkim mamy koncerty w przestrzeni Narodowego Forum Muzyki. Natomiast współpracujemy jak co roku z naszym klubem festiwalowym Mleczarnia, gdzie codziennie po naszych koncertach spotykamy się na improv session, ale mamy również to, co publiczność lubi najbardziej, czyli nasze koncerty domowe. I rozpoczęliśmy właśnie nabór gospodarzy, którzy będą chcieli otworzyć swoją przestrzeń dla Jazztopadu, więc myślę, że o tym też warto wspomnieć. Mamy również zaplanowane spotkania dla najmłodszej publiczności. Współpracujemy z kinem Nowe Horyzonty i tam każdą niedzielę spotykamy się na sesjach improwizowanych.
1: To zaczniemy od tych koncertów w mieszkaniach. Jak się zgłosić? Na czym polega to, abym mogła swoje na przykład mieszkanie zgłosić do tego, aby był u mnie koncert?
2: Przede wszystkim szukamy przestrzeni w okolicach centrum Wrocławia, która jest w stanie ugościć minimum 25 gości. To są kameralne wydarzenia przygotowane dla naszej publiczności. Nabór prowadzimy do 25 października. Przede wszystkim my szukamy przestrzeni z charakterem, czyli jeżeli ktoś się obawia, że jego salon jest niewłaściwy, no to absolutnie my jesteśmy otwarci na taką współpracę. Najważniejsze dla nas jest to, żeby była ze strony naszych gospodarzy otwartość do ugoszczenia naszych artystów. Przede wszystkim koncerty w mieszkaniach prywatnych. To jest, myślę, kwintesencja Jazztopadu, bo rzadko kiedy publiczność ma możliwość takiego bliskiego spotkania z artystami. Odbywa się to w ten sposób, że artyści, którzy do nas przyjeżdżają na cały okres festiwalu, bo to jest dla nas też ważne, że zapraszając artystów na Jazztopad, nie zapraszamy ich tylko do udziału w ich koncercie. Czyli nie jest to sytuacja, kiedy oni przyjeżdżają, grają swój koncert i na drugi dzień wyjeżdżają. Oni zostają z nami tak naprawdę na dłuższy czas, biorą udział we wszystkich wydarzeniach festiwalowych. Wiem, jak dla nich jest to cenne, że mają możliwość spotkania z innymi artystami, bo w trakcie takich koncertów domowych oni między sobą improwizują, spotykają się. Jest tam również możliwość rozmowy, czyli to nie jest tylko koncert, ale mamy też również czas na poczęstunek, na rozmowę z publicznością, więc naprawdę wszystkich gorąco zachęcam.
1: Wspomniała Pani o wydarzeniach dla najmłodszych. Jakie to będą wydarzenia?
2: Co roku współpracujemy z kinem Nowe Horyzonty, gdzie w każdą niedzielę o godzinie 10 nasza najmłodsza publiczność spotyka się z naszymi artystami, którzy improwizują do bajek. Więc jest tam projekcja bajek. W tym roku mamy zaplanowaną współpracę z Akademią Sztuk Pięknych, która dla nas przygotowuje specjalne bajki i nasi artyści improwizują. Oczywiście później po takim seansie najmłodsza publiczność ma możliwość podejść do instrumentów, porozmawiać z naszymi artystami, więc mamy również właśnie taki element edukacyjny dla tych najmłodszych.
1: Kolejna odsłona, czyli klubokawiarni Mleczarnia. Jakie tam na nas czekają koncerty?
2: Jeżeli chodzi o klubokawiarnię Mleczarnia, to codziennie po naszych koncertach wszyscy artyści festiwalowi, którzy są wówczas dostępni, spotykają się i improwizują. Ale to też jest takie ciekawe wydarzenie, bo nie rzadko zdarzają się takie sytuacje, że również publiczność dołącza do tych sesji improwizowanych, więc tam naprawdę dzieje się magia. Bardzo często jesteśmy tam również z innymi koncertami, ponieważ w tym roku oprócz improv session będziemy mieli dwa koncerty. Między innymi będzie to kontynuacja współpracy z klubem Close Up, czyli artyści z Nowego Jorku przyjeżdżają do nas do Wrocławia i z naszym zespołem Sandox lokalnym będą mieli swój koncert 14 listopada. Więc oprócz improv session mamy również koncerty, które tam prezentujemy.
1: I creme de la creme, czyli sala główna Narodowego Forum Muzyki. Tutaj wszystko się zacznie. Na co miłośnicy jazzu mogą liczyć?
2: Jeżeli chodzi o salę główną, to myślę, taki koncert, który jest dla nas ważny, to koncert, który odbędzie się 20 listopada. Jest to w zasadzie światowa premiera rozbudowanej kompozycji Shortera i opery Shortera, którą będziemy mieli możliwość prezentacji. Będzie to we współpracy z naszą orkiestrą Narodowego Forum Muzyki oraz z chórem. No ale oczywiście nie zabraknie też, myślę, takiej kwintesencji jazzu, czyli mamy Johna Patitucciego czy Danilo Pereza, ale również Esperanza Spalding, która wystąpi. Więc jest to wydarzenie, którym warto się zainteresować. Ale chciałabym też powiedzieć o samej inauguracji, bo inauguracja to jest w tym roku bardzo ciekawa, bo będziemy w Sali Czerwonej mieli możliwość posłuchania fantastycznego zespołu SML, na który ja bardzo czekam. To będzie koncert na stojąco. Jest to zespół, który przedstawia bardzo świeży jazz, taki improwizowany jazz, więc tym wydarzeniem też warto się zainteresować.
1: Dla kogo jest ten festiwal?
2: Chciałabym móc powiedzieć, że jest to festiwal dla każdego, dlatego że mimo tego, że jesteśmy festiwalem, który mocno kojarzy się z jazzem, od wielu już lat staramy się wyjść z tego pudełka festiwalu stricte jazzowego. Myślę, że bardziej jesteśmy teraz festiwalem, który przedstawia muzykę improwizowaną, która jest moim zdaniem dla każdego. Więc bardzo cieszy nas to, że nasza publiczność się rozrasta, że widzimy osoby, które czasami pierwszy raz spotykają się w ogóle z jazzem czy muzyką improwizowaną. I fajnie jest móc obserwować, jak im ta muzyka się podoba. Bo tak naprawdę chodzi o to spotkanie, które jest dla nas ważne i o budowanie społeczności, którą mamy już wypracowaną. I dla mnie osobiście Jazztopad Festival to jest takie grudniowe spotkanie przyjaciół. Takie grudniowe, które mi się kojarzy właśnie, że wszyscy się zjeżdżają, spotykają się, mamy możliwość jakby rozmowy, wymiany doświadczeń. Bardzo dużo tego czasu spędzamy ze sobą również poza salami koncertowymi i myślę, że jest to festiwal, który właśnie to nas wyróżnia, że nie dajemy tylko i wyłącznie możliwości przyjścia na koncert i po koncercie zostania z tymi emocjami, ale bardzo często widzimy się właśnie w mleczarni czy w koncertach domowych, gdzie mamy możliwość takiego bezpośredniego kontaktu z artystą. Myślę, że jest to festiwal, który właśnie polega na spotkaniu.
1: Dla osób, które chciałyby skorzystać z tego festiwalu, jakie wydarzenia dla takich początkujących by pani poleciła? Na co warto spojrzeć, na co warto iść?
2: Patrząc na tego roczny program. Myślę, że takim fajnym wydarzeniem, którym warto się zainteresować, to jest drugi dzień festiwalu, czyli jest to koncert naszej tutaj lokalnej ekipy Sutarinowa, która wystąpi razem w duecie z Shazadem Ismaili. Oni już mieli możliwość tworzenia tego projektu w Nowym Jorku, a teraz będziemy mieli możliwość odsłuchania go we Wrocławiu. Jest to Kasia Kapela, Basia Songin, Filip Zakrzewski, którzy tworzą nowy skład Sutarinowa. Ja już byłam na tym koncercie, więc dlatego mogę zdradzić, że on jest naprawdę super, ponieważ jest to połączenie trochę tej naszej folkowości z nowym brzmieniem, z muzyką elektroniczną, może takie dość nieoczywiste połączenie, ale które finalnie brzmi bardzo dobrze, więc to jest na pewno coś, do czego warto dołączyć.
1: To przypomnijmy, od którego do którego rozpoczyna się i kończy Jazztopad Festival.
2: Zapraszamy Państwa od 13 do 22 listopada. Warto ten czas sobie zarezerwować, bo naprawdę mamy świetne koncerty. Proszę zapoznać się też z naszym programem. I jeszcze na koniec przypomnę o tym naborze właścicieli mieszkań. Zapraszamy wszystkich gorąco. Jeżeli macie Państwo pytania, proszę śledzić nasze social media, tam jest więcej szczegółów.
1: Gościnią Radia Rodzina była Patrycja Kbel-Stojek, koordynatorka festiwalu Jazztopad. Dziękuję bardzo.
0: Przystanek Kultura.

0: 38 minut po godzinie 10. Mija 40 lat, wyobraźmy sobie, od emisji pierwszego odcinka serialu Alternatywy 4. Jak wyglądały kulisy jego powstawania, jak twórcy omijali cenzurę. Czy dziś przekaz płynący z bloku przy ulicy Alternatywy 4 jest wciąż aktualny? Te i inne pytania zadaliśmy Januszowi Płońskiemu, jednemu z trzech twórców tej produkcji. 30 września 1986 roku Telewizja Polska pokazała pierwszy odcinek serialu Alternatywy 4. Był to finał kilkuletniej drogi od pomysłu do realizacji. Pomysł na stworzenie czegoś więcej zrodził się u Janusza Płońskiego i Macieja Rybińskiego jeszcze w czasach ich pracy w tygodniku ITD. O początkach serialu mówi Janusz Płoński, jeden z jego scenarzystów. Posłuchajmy.
1: No i mieliśmy całą masę rozmaitych marzeń. Marzeń takich, żeby coś więcej w życiu zrobić niż tylko pisanie w ITD. Więc wtedy zaczęliśmy pisać kryminały i okazało się, że idzie nam to wspaniale. Że pisaliśmy jednocześnie na dwóch maszynach i jeśli Maciek pisał jedną scenę, a ja już pisałem kontynuację, potem składaliśmy to do kupy i potem po jakimś czasie to w ogóle nie byliśmy w stanie już odróżnić, kto pisał który fragment. Więc tutaj była między nami nieprawdopodobna komitywa. I gdzieś tam przy okazji jakiegoś pobytu w jakimś lokalu wpadliśmy na pomysł, że może nie kryminały, tylko spróbujemy wkroczyć w świat mediów, czyli telewizja, może film, może coś. I tam się narodził pomysł, który zapisaliśmy na początku na jednej kartce, żeby zrobić taką historię o Polsce, Polska w pigułce. Ale oczywiście obaj mieliśmy sporo poczucia humoru, więc ten rodzaj twórczości komediowej nam o wiele bardziej odpowiadał niż pisanie rzeczy poważnych.
0: Z początku po przesłaniu propozycji do Telewizji Polskiej autorzy nie otrzymali odpowiedzi. Dopiero po 2 latach wrócono do nich z pytaniem, czy inicjatywa jest nadal aktualna. Po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi rozpoczęły się prace. Płoński i Rybiński otrzymali reżysera do pomocy, którego szybko zmieniono.
1: I wtedy padło takie pytania, może Baryja? I to nas bardzo ucieszyło. Spotkaliśmy się ze Staszkiem Baryją, on to przeczytał i po bardzo, bardzo krótkim czasie wiedzieliśmy, że to jest trafione w dziesiątkę. To znaczy i on miał świadomość, że trafił na nas jako dobrych współpracowników, a myśmy wiedzieli, że on nam bardzo pomoże jeszcze w tym tworzeniu już tego dużego scenariusza.
0: Serial powstawał w szczególnych warunkach. Zdjęcia rozpoczęły się przed wprowadzeniem stanu wojennego, a produkcja była kontynuowana w jego trakcie. Prace nad nim zakończyły się w 1983 roku, jednak ostatecznie pierwszy odcinek został wyemitowany dopiero w 1986 roku. Produkcja była taka przaśna, to znaczy wszystkiego brakowało, wspomina Janusz Płoński.
1: Bardzo szybko okazało się, że ta praca nad tym serialem wszystkim się ogromnie spodobała i spodobał się również sposób pracy Baryi, który dawał ludziom ogromną swobodę, który nie robił dubli. No zresztą sprawa robienia dubli to była związana z kosztami. Nie było taśmy, więc duble zawsze kosztowały pieniądze, więc trzeba było robić szybko. No i ta produkcja ruszyła. Aktorzy dostali specjalne przepustki, żeby można było się poruszać w stanie wojennym po mieście, również w godzinach wieczornych. I produkcja była taka przaśna, to znaczy wszystkiego brakowało. Brakowało pieniędzy, brakowało rekwizytu. No w momencie, kiedy była scena uczty, na stole leżały produkty przysłane z Ameryki, to zdobycie tych produktów w Polsce wówczas było praktycznie niemożliwe. Cała ekipa pracowała na tym, żeby ten stół zapełnić kiełbasami, serami. Tam dziecko zadaje głupie pytanie, a dlaczego ten ser ma dziury? I takie różne dziwne rzeczy się działy.
0: Do tych wątków wrócimy jeszcze późnym popołudniem, wieczorem. Przypominam, że dzisiaj mija 40 lat od emisji pierwszego odcinka serialu Alternatywy 4.

0: Wilki na antenie Radia Rodzina. 5 minut pozostało do godziny 11. Zobaczmy, co ciekawego dziać będzie się w Złotym Stoku. Jesień to czas, w którym otoczenie przybiera złotych, czerwonych i żółtych barw i to właśnie widzimy za oknami. Tymi kolorami wypełni się również średniowieczna osada górnicza w Złotym Stoku, która na początku października zaprasza na jarmark jesienny, który nosi przewrotną nazwę Jesień Średniowiecza. Im bliżej wydarzenia, tym bardziej średniowieczna górnicza osada w Złotym Stoku przybiera jesiennych barw. Na jarmark zaprasza Małgorzata Szumska, prezeska Kopalni Złota.
1: Z moją rodziną wymyśliliśmy jarmark, który nazywa się bardzo przewrotnie, bo Jesień Średniowiecza i będzie się odbywał na terenie osady średniowiecznej w Złotym Stoku. Już w tym momencie zaczynamy ją zdobić dniami i różnymi słonecznikami, będzie przepięknie, ale apogeum, taki punkt kulminacyjny będzie 3-4 października. Serdecznie zapraszamy.
0: Co będzie się działo w osadzie podczas jarmarku jesiennego?
1: Będą wtedy lokalni wystawcy, będzie rękodzieło, będą przetwory lokalne, będzie żywa osada, czyli spotkamy średniowiecznych pracowników, którzy będą nam opowiadać o ciężkiej pracy górniczej, będą w rolach i tak dalej, więc będzie mocno aktorsko, no i będą piękne instaspoty dyniowe. I taka ciekawostka jest, że te dynie sama z moją siostrą, z naszymi rodzinami uprawiamy, więc tych kilkaset dyń, które tam zobaczycie, to są naszymi rękoma wyhodowane.
0: Jarmark Jesień Średniowiecza odbędzie się w dniach 3-4 października, w najbliższy weekend w średniowiecznej osadzie górniczej w Złotym Stoku. Może to będzie właśnie wasza destynacja na weekendowy wyjazd.

0: Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na Ukrainę. Polska i Litwa ćwiczą ewakuację przez przesmyk suwalski. Echa papieskiej pielgrzymki do Francji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w Kijowie w obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskich ataków. Rannych zostało 7 osób. Rosja zaatakowała Ukrainę wykorzystując rakiety i 188 dronów, w tym 86 dronów odrzutowych, podały siły powietrzne Ukrainy. W związku z rosyjskim atakiem Polska rano prewencyjnie poderwała myśliwce. Ponad 50 krajów zobowiązało się do pomocy w powrotach Ukraińców przetrzymywanych przez Rosję. W Toronto zakończył się dwudniowy szczyt w tej sprawie. Więcej na ten temat Barbara Hobzda.
1: Współorganizatorami szczytu były Kanada, Ukraina i Norwegia. Kilkadziesiąt państw, w tym Polska, podpisanych pod zobowiązaniem z Toronto, zobowiązało się m.in. do szerokiego gromadzenia informacji, współpracy dyplomatycznej oraz stosowania praktycznych mechanizmów, które umożliwią Ukraińcom powrót do kraju, w tym około 20 tysiącom dzieci. Ukraińcy, którym udało się powrócić do rodzin, relacjonowali w Toronto, jak byli traktowani przez Rosję, w tym zachęcanie do walki przeciw własnym rodakom. Podczas szczytu poruszano temat stosowania przemocy fizycznej i seksualnej wobec dzieci. Media przypomniały, że wśród sankcji Unii Europejskiej są restrykcje nałożone na obóz w Korei Północnej, w którym przetrzymywane są ukraińskie dzieci.
0: Dodajmy, że uczestnicy konferencji zobowiązali się też do dalszych wysiłków na rzecz poszukiwania ukraińskich dzieci. Trwają wspólne polsko-litewskie ćwiczenia ewakuacji przez przesmyk suwalski na wypadek rosyjskiej agresji na Litwę. Sprawdzany jest system ostrzegania mieszkańców, przemieszczanie przez kolejne regiony, transport, punkty zbiórki i rejestracji. Polska w sytuacji zagrożenia może stać się hubem ewakuacyjnym dla wszystkich państw bałtyckich, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
2: Wiadomo, że Polska jest głównym zapleczem dla państw bałtyckich. Wsparcie z Polski jest głównym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
0: Pomoc z Polski, ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: We francuskich mediach papieska wizyta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Kardynał François Bustillo z Korsyki, podsumowując pielgrzymkę dla Radia Watykańskiego, zwraca uwagę, że przyjechał nie tylko z przesłaniem pokoju i poszanowania życia, ale też jako świadek wolności, której w różnych wymiarach brakuje w kraju.
4: Żyjemy we francuskim społeczeństwie, którym panuje ogromny strach. Strach przed tym, co się mówi, przed tym, co się robi, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, co pomyślą, wyjaśnia kardynał. Natomiast papież dał nam świadectwo wolności, nie koncentrując się na taktyce, strategii czy polityce, lecz na dążeniu do dobra człowieka. Zdaniem hierarchy to także przesłanie skierowane do francuskich polityków, ludzi mediów i wszystkich zaangażowanych społecznie.
0: Papieską pielgrzymkę relacjonowało 2,5 tysiąca międzynarodowych dziennikarzy akredytowanych w Paryżu.
5: Już 4 minuty po godzinie 11 sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 12 stopni i chyba całkiem dzisiaj słonecznie, prawda Paulina?
6: 23 stopnie ma być nawet.
5: Tak, tyle właśnie będzie we Wrocławiu. Spodziewamy się pięknego popołudnia słonecznego. Póki co mamy stopni 12, temperatura rośnie, delikatny wiatr z prędkością do 15 km na godzinę we Wrocławiu.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
10: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy od numeru

0: każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
1: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Reklama.
3: Radio Rodzina.
4: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Już 7 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Jestem z Wami jeszcze do godziny 12, ale nie jestem sama w studiu. Ze mną jest Paulina Kompanowicz. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
2: Paulina jest z nami już tutaj od kilku dni. Przyjechała z Lwowa, ale jeszcze chyba z Londynu tak naprawdę po drodze, prawda?
5: Tak, tak. Po drodze i z Londynu i z Rzeszowa, gdzie też robiłam studia.
2: Tak, Paulina jest praktykantką, tutaj jest w ramach programu takiej, można powiedzieć, praktyk. Dzięki jakiej instytucji, przypomnij?
5: To jest Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja imienia Świętej Jadwigi, która organizuje właśnie takie praktyki dla osób między innymi z Ukrainy.
2: No właśnie, tutaj przyjechała Paulina, porozmawiałyśmy chwilę, no i okazuje się, że twoja historia jest bardzo ciekawa, bo jesteś z polskiej rodziny pochodzącej z Lwowa. Może kilka słów o sobie powiesz naszym słuchaczom.
5: Tak, ja pochodzę z Lwowa, z polskiej rodziny. W domu rozmawiamy po polsku. Wiadomo, też język ukraiński znam, bo chodziłam też do szkoły tam. Dosyć dużo jest Polaków właśnie mieszkających na zachodniej Ukrainie, którzy po prostu no, jeszcze zostali z czasów, kiedy właśnie przed wojną. Mhm.
2: No i właśnie twoje losy jednak mocno się splatają z Polską, bo tutaj też, tak jak powiedziałaś, chodziłaś do szkoły, studiowałaś w Rzeszowie.
5: Tak, skończyłam szkołę w Lwowie, a potem wyjechałam na studia do Rzeszowa. Skończyłam studia z fortepianu klasycznego i potem wyjechałam do Londynu. Tak się właśnie wydarzyło i tam już robiłam studia z projektowania dźwięku. Tak to chyba się nazywa po polsku, to jest sound design.
2: No i właśnie dzięki temu projektowaniu dźwięku Paulina trafiła tutaj do Radia Rodzina, bo my tutaj też troszeczkę z dźwiękiem pracujemy i z głosem. Pomaga nam tutaj, wczoraj zrobiła wspaniałą sondę. Myślę, że takie doświadczenie dziennikarskie jest dla ciebie pewnie ciekawe, ale też zupełnie nowe.
5: Dokładnie jest nowe, ale jest bardzo ciekawe i podoba mi się.
2: A jak podoba ci się sam Wrocław?
5: Piękny jest. Właśnie podkreślam zawsze, że jest to dla mnie bardzo zielone miasto i było to też moje pierwsze miasto, do którego przyjechałam właśnie do Polski jako jeszcze dziecko.
2: No właśnie niektórzy mówią, że Wrocław to jest taki polski Lwów właśnie dlatego, że po wojnie tutaj dużo profesorów trafiło, ale też Ossolineum z Lwowa i różne dobra nasze, powiedzmy, narodowe. No i to z tego Lwowa prosto do Wrocławia. To też takie symboliczne.
5: Tak, tak, dokładnie. I też dużo znajomych tutaj spotkałam właśnie podczas tego pobytu też.
2: Paulina zostanie z nami do 15 października, dobrze mówię?
5: Tak.
2: I będziecie mogli ją usłyszeć na naszej antenie jeszcze nie raz. Na pewno przygotuje sama jakąś audycję. Trzymamy za to mocno kciuki. Ale myślę, że samo spotkanie z Pauliną jest ciekawe i takie ubogacające. Bo kiedy ja usłyszałam, że właśnie przyjedzie do nas praktykantka, byłam pewna, że będzie to po prostu osoba z Ukrainy, Ukrainka. A jakie było moje zaskoczenie, kiedy Paulina opowiedziała o swojej historii. Bardzo to ciekawe i takie budujące. Nie wiemy być może, jak wielu Polaków mieszka w Ukrainie. Wydaje nam się, że część już wróciła dawno, dawno temu. Prawda?
5: Tak, tak. Dalej jest tam dużo Polaków. Oczywiście dużo osób wyjeżdża na studia do Polski, czy też dalej, no i już tam zostaje. Ale jednak moja rodzina też jest w Lwowie, no i dalej tam dosyć jest właśnie Polaków.
2: Teraz wracamy do muzyki. Bądźcie z nami. Jeszcze na pewno Paulinę usłyszycie dzisiaj, jutro, pojutrze. Jeszcze nie raz do 15 października.
5: Do usłyszenia.

0: teraz mamy nowości wydawnicze. Jesień to bardzo dobry czas, żeby trochę zwolnić, otulić się kocem i sięgnąć po kubek gorącej herbaty, ale także po dobrą książkę. I jeżeli szukacie lektury, która nie tylko umili długi wieczór, ale też skłoni do refleksji, to koniecznie sprawdźcie propozycje chrześcijańskich książek z wydawnictwa TUM. To książki, które poruszają wiele różnych tematów, od wiary i duchowości po codzienne życie chrześcijanina. A o tych propozycjach, które mogą umilić jesienne wieczory, opowiada Magdalena Orańska z wydawnictwa.
1: Myślę, że to bardzo zależy od osoby, która będzie po książkę sięgała, bo będzie osoba, której może warto polecić biblijne romanse, które wydaliśmy parę lat temu na podstawie audycji radiowych, które tutaj były do słuchania. Osoby, które bardziej lubią historię, może sięgną po dziennik siostry, która była zakrystianką w katedrze w trakcie II wojny światowej i potem, czyli Kwiaty pośród bomb. Może ktoś planuje jakieś podróże. No akurat nasze przewodniki biblijne dotyczą Izraela, Jordanii, Liban chyba nie jest w tym momencie dostępny w sprzedaży. Mamy nadzieję, że wróci za parę miesięcy, czy Egiptu, więc jest to coś, jeśli planujemy jakąś podróż. No Izrael tutaj różnie bywa z tym bezpieczeństwem, więc czasem może być to podróż wirtualna. Może ktoś jednak jesienią chce pozwiedzać własne miasto, zwłaszcza tutaj myślę o wrocławianach, bo wydaliśmy przewodnik po katedrze. Tej różnorodności jest dużo, ja oczywiście też nie wspominam o wielu, wielu innych pozycjach, ale myślę, że warto poszperać. A jeśli ktoś chciałby trochę zerknąć na swoją formację i interesują go takie bardziej, powiedzmy, aktualne sprawy społeczne, no to warto sięgnąć po encyklikę Magnifica Humanitas, która pojawiła się parę miesięcy temu. Tam mamy takie bardzo dobrze streszczone zasady katolickiej nauki społecznej, no ale mamy poruszone kwestie ludzkości w czasach sztucznej inteligencji, więc jeśli ktoś szukałby ambitniejszej lektury, to może skierowałbym w tę stronę.
0: Jedną z nowości, która właśnie niedawno pojawiła się na rynku, a która może znaleźć miejsce w każdej parafii, to jest książkowa wersja dokumentu końcowego drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej.
1: Teraz jest dostępne w formacie A5 w książce w miękkiej oprawie. No to będzie bardziej poręczna wersja, jeśli ktoś chce pracować z dokumentem swojej parafii, czy po prostu się z tym zapoznać. To ma 136 stron, z tego co pamiętam. Na końcu jest indeks z hasłami, tam jakieś drobne aktualizacje haseł dokonaliśmy. Jest na okładce wydrukowana też tekst modlitwy za synod i taki schemat rozeznawania wspólnotowego metodą rozmowy w Duchu Świętym. Jest to, tak jak padają słowa we wstępie. Jest to pewnego rodzaju dokument wyznaczający kierunek dla kościoła archidiecezji wrocławskiej i jak stwierdza ksiądz arcybiskup w liście, który wprowadza do tej publikacji, to jest nasze wspólne dzieło i jak wierzymy i jak prosiliśmy w modlitwie za synod, jest to Boże dzieło w nas.
0: No właśnie, jesienne wieczory to bardzo dobry moment, żeby zwolnić i znaleźć chwilę dla siebie, ale także chwilę na dobrą refleksję przy dobrej książce.

Już za chwilę rozpoczną się intencje, zapraszamy do wspólnej modlitwy. Możecie wysyłać SMS-y pod numer 7148, poprzedzając wiadomość słowem intencje, oraz dzwonić pod numer 71 322 20 22 od godziny 11:45, a już za chwilę na antenie psalm 126 w wykonaniu Nie ma go tu.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje. To czas wspólnej modlitwy. Nasi słuchacze mogą dzwonić do nas pod numer 71 322 20 22 lub pisać. Wiadomość wysyłamy na numer 7148. Należy poprzedzić treść słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Pierwsza wiadomość napłynęła do naszej skrzynki. Pomódlmy się o zdrowie dla bliskich mi osób, Bożenki i Barbary. Niech boska opatrzność pomoże zwalczyć tą najgroźniejszą, najgorszą chorobę naszych czasów. Zdzisława.

0: Jest z nami pierwszy dzisiaj słuchacz, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę łaski Boże zostawieńce Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina, rząd wielu łask Bożych, za modlitwę za zastępcę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafia Szkota. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżującym jestem pani bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie i nie zawiodę. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was od 13 lat. Niemal codziennie, jeśli tylko czas na to pozwoli. Oraz pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy za tę modlitwę, za te intencje. Przyłączamy się oczywiście do nich i pozdrawiamy, życząc błogosławionego dnia.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie Radio Rodzina i pozdrawiam i proszę o łaskę Bożą dla waszej całej redakcji, dla wszystkich, aby się dobrze, dobrze działo. A ja jeszcze poproszę o modlitwę wspólną z intencji zmarłych moich rodziców, żony rodziców i wszystkich zmarłych z naszych rodzin, a także o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny. No i oczywiście dla Radia Rodzina. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczerze, chciałam być wszystkim znanym moim chłopakom, przyjaciółom, kolegom. Chciałam przywiązać dnia chłopaka. Oraz chciałam, żeby szybko zrobili do mnie Jezusa. Dobrze, może też pytać, że trzeba później być Jezusem. Dziękuję.
0: My również dziękujemy pani Małgorzato, pozdrawiamy, życzymy dobrego dnia.

0: Zapraszam Państwa na kolejne oblicze Wrocławia. Dzisiaj cała masa tematów. Zajrzymy na Nadodrze i Ołbin, gdzie sąsiedzi z różnych pokoleń i różnych krajów spotykają się, by działać razem. Nasz gość opowie, dlaczego właśnie pomysł na miejsce wsparcia i integracji w tej części miasta. Porozmawiamy o klubie seniora, seniorki, w którym są gimnastyka, zajęcia sensoryczne, nauka angielskiego. Porozmawiamy również o wolontariuszach z zagranicy, którzy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności prowadzą zajęcia dla Wrocławia. No i jeszcze pewnie kilka pobocznych wątków się pojawi, więc zapraszam serdecznie już teraz Oblicza Wrocławia w Radiu Rodzina.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Gościnią Oblicza Wrocławia dzisiaj jest Maria Smolarek-Łajew z Fundacji Adra Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
2: No od razu muszę o to zapytać, bo to mnie zastanawiało przed dzisiejszą audycją, mimo że przeglądałem internet. Czym się zajmujecie? Gdzie jesteście ulokowani we Wrocławiu?
3: Tak, my we Wrocławiu jesteśmy tak naprawdę od samego początku, od 2009 roku, ale na scenie lokalnej byliśmy z naszymi działaniami mało obecni, bo nasza działalność skupiała się przede wszystkim na projektach rozwojowych i humanitarnych, czyli działaliśmy za granicą. A od 2023 roku jesteśmy tutaj, we Wrocławiu, już tak nie tylko biurem, ale też działaniami, co bardzo mnie cieszy, bo ja jestem wrocławianką, więc jesteśmy też w mojej okolicy, tutaj na Nadodrzu, blisko

0: Koblisko Ołbina. Od 2023 roku prowadzimy tutaj centrum lokalne, centrum sąsiedzkie, gdzie zapraszamy na działania dla wszystkich.
1: O tych działaniach dzisiaj będziemy rozmawiać, ale ja już wykorzystam to doświadczenie dosyć bogate, bo ja sam bym chciał was odwiedzić, żeby posłuchać o tych działaniach międzynarodowych też. Jak tutaj, gdybyśmy mogli chociaż w skrócie zarysować, Adra Polska, to znaczy, że jesteście częścią większej organizacji.
0: Zgadza się, tak. Adra Polska, co bardzo ważne, jesteśmy właśnie częścią Adry International, czyli organizacji ogólnoświatowej, która właśnie prowadzi swoje lokalne biura tak naprawdę w większości krajów świata. Wspieramy się nawzajem, jeśli chodzi o jakieś organizowanie zbiórek, w wypadku na przykład Nepal ostatnimi czasy, czy Wenezuela, także wspieramy się właśnie w organizacji zbiórek pieniężnych, ale też współpracujemy z innymi adrami przy projektach tych właśnie zagranicznych.
1: Myślę, że też to doświadczenie jakoś jesteście w stanie przenieść tutaj i przenosicie we Wrocławiu na różnego rodzaju działania. Będziemy się skupiać na kilku dzisiaj tylko wydarzeniach, bo na pewno ich jest dużo. Zatrzymajmy się nad takimi spotkaniami, które są dedykowane seniorom. Klub seniora na Nadodrzu. Co tam się dzieje? Do czego zapraszacie? Co robią seniorzy?
0: To jest klub seniorów i seniorek Adra, tak go właśnie nazwaliśmy. Działa tak naprawdę od maja. To wtedy wpadliśmy na pomysł po szkoleniu we Wrocławskim Centrum Seniora, że to byłby dobry pomysł, ponieważ on też odpowiada na potrzeby naszych beneficjentów. Tutaj bardzo mocno pracujemy, mamy wspaniałą grupę seniorów z Ukrainy i u nich pojawiła się wielka potrzeba, potem skierowana do nas prośba o to, żeby też rozszerzyć właśnie działania i zaprosić do nas seniorów z Polski. Także dla seniorów naszych, co też jest bardzo fajne, bo myślę, że to jest oryginalne.
1: Międzynarodowo,
0: międzykulturowo, różne języki, i te języki też to jest bardzo dobre, nie są tam przeszkodą. Okazuje się, że można się dogadać w każdym języku, jeśli się tylko chce, ale też to jest bardzo taką dużą wartością naszego klubu, to, że tam seniorzy sami też prowadzą zajęcia. Mamy wspaniałą panią Walentynę, która prowadzi gimnastykę dla seniorów i seniorek. Zapraszamy seniorów, bo mamy seniorek bardzo dużo. To z tej paniami właśnie nigdy nie jest we frekwencji problem, tylko tych panów właśnie nam troszkę
1: brakuje. Drodzy panowie, nie trzeba szukać nigdzie żadnych atrakcji, tylko trzeba przyjść do klubu seniora i seniorki na Nadodrzu. Ja jeszcze widziałem, że oprócz gimnastyki, sensoryka, języki, tak, angielski chyba?
0: Tak, zaczynamy od ciała, czyli gimnastyka. Mamy dwie grupy gimnastyki, potem idziemy do głowy, czyli przede wszystkim treningi pamięci, neurografikę też. Skupiamy się też na sensoplastyce dla seniorów i języki jak najbardziej też. Tutaj w ramach projektu Europejski Korpus Solidarności mamy wielką przyjemność przez 10 miesięcy gościć u nas w centrum wolontariuszki z Egiptu i z Tunezji, które właśnie prowadzą u nas te zajęcia językowe, szczególnie w języku angielskim, ale też może będzie francuski, także będzie dużo.

0: Pojawił się temat Europejskiego Korpusu Solidarności. To przy tym się chwilę zatrzymajmy, bo to też wydaje się dosyć fantastyczne, ciekawe. Przyjeżdżają do nas goście, tak, wolontariuszki z różnych krajów i które będą angażowały mieszkańców Wrocławia do różnych aktywności. O co tu chodzi? Jak to będzie zorganizowane?
1: Zgadza się. Europejski Korpus Solidarności jest skierowany właśnie do wolontariuszy pochodzących z Unii Europejskiej, ale też z krajów spoza. I my tutaj mamy, to jest już nasz trzeci projekt właśnie w ramach tego projektu z Komisji Europejskiej, gdzie zapraszamy do siebie cztery młode osoby i w tym roku znowu ponawiamy współpracę właśnie z Egiptem i z Tunezją. Zapraszamy jeszcze w tym roku pierwszy raz, będzie to też Maroko. I tutaj dziewczyny przede wszystkim prowadzą działania, które odpowiadają ich zainteresowaniom, ale też zainteresowaniom właśnie naszych beneficjentów. Czyli przede wszystkim zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Zajęcia, też warsztaty promujące, pokazujące ich kulturę, żeby to nie było tylko skojarzenie Egiptu z wielbłądami i z piramidami, ale czym ten Egipt tak naprawdę jest dla ludzi, którzy tam mieszkają. Więc to jest bardzo wspaniała okazja.
0: Tak, o ich codziennym życiu.
1: Okay. Co ci ludzie robią, czym się zajmują, kim są, jacy są.
0: No dobrze, ale tutaj jest z jednej strony propozycja tych wolontariuszy, którzy dają coś od siebie, ale też coś dostaną, myślę, bo będzie to okazja do wymiany, przedstawienia swoich tutaj też dni, jak wyglądają nasze życie i tak dalej, osoby, które będą uczestniczyły na te zajęcia?
1: Jak najbardziej tak. To ja myślę, że nawet ta wymiana, która zachodzi podczas zajęć, jest bardzo naturalna, ponieważ są to zawsze rozmowy, zwykle w języku angielskim, ale wolontariusze też uczą się języka polskiego i mieszkają tutaj. Jakby przez taki długi czas mieszkania właśnie we Wrocławiu, to też widzi się, poznaje się kulturę, poznaje się pogodę, poznaje się właśnie zwyczaje, ale też ludzi, jak to życie, jak ono codziennie u nas wygląda. Więc dziewczyny są u nas w centrum codziennie, mają styczność z różnymi grupami wiekowymi, więc tutaj ta wymiana u nich zachodzi tak naprawdę na każdym kroku.
0: I jak ktoś lubi w internecie śledzić, co obcokrajowcy mówią o Polakach i jak się tu żyje, to mogą na żywo tego doświadczyć, zapytać osobiście nawet takie osoby.
1: Tak.
0: I tutaj dużo zaskoczeń jest. Na pewno ta pogoda wszędzie króluje.
1: Pogoda, ale też bezpieczeństwo. Bardzo.
0: I popularna sieć sklepów, które są co chwilę.
1: To też fascynuje. Nie było w pierwszej trójce, ale też.
0: Dobrze. Porozmawiajmy też o międzykulturowych miejscach spotkań. Czy to jest część właśnie tego programu, czy to jest zupełnie oddzielny program?
1: Międzykulturowe miejsca spotkań jest to projekt współfinansowany ze środków gminy Wrocław, który prowadzimy od kwietnia tego roku. Już jesteśmy, prawdę mówiąc, no już za półmetkiem mocno, ponieważ w listopadzie kończymy. Ale tutaj to jest nasz pierwszy projekt właśnie we współpracy z miastem Wrocław i ten projekt miał na celu właśnie takie rozgoszczenie nas trochę właśnie w okolicy, w Nadodrzu, żebyśmy mogli zaoferować różnorodne działania, bo tam oferowaliśmy i język polski, i warsztaty dla dzieci, i dla młodzieży. Też tutaj bardzo ważne te międzykulturowe, więc ta międzykulturowość tutaj była naszym głównym celem, żeby złączyć różne grupy w jednym działaniu.
0: Jak to się udaje, żeby zaprosić różne grupy kulturowe?
1: Osoby,
0: które przyjeżdżają tutaj, no chcą, szukają może, tak bym chciał, żeby tak było, szukają tej chęci do poznania ludzi, tak?
1: Szukają i właśnie mogą ją znaleźć u nas, ale też międzykulturowość jest obecnie dosyć trudnym tematem, niektórzy się jej mocno obawiają, więc też tutaj pracujemy z tym oswojeniem tego tematu i przedstawieniem go jako po prostu wartości dodatniej, która jest dobrem dla nas wszystkich. Także przez te właśnie wspólne działania, szczególnie dla dzieci i młodzieży, we współpracy też z lokalnymi szkołami, co też jest bardzo, bardzo fajnym, nowym doświadczeniem dla nas, że możemy to z edukacją też podziałać. I przez język polski, ale też przez spotkanie właśnie dla kobiet, dla dorosłych. Także tutaj różne działania dla różnych grup wiekowych właśnie w sferze międzykulturowości.

0: Zatrzymajmy się przy kolejnym projekcie. Mówiłem, że ich będzie bardzo dużo dzisiaj, chociaż zakładam, że o wszystkich nie porozmawiamy. Program ASY, jeżeli dobrze kojarzę, u was nazywa się ten program Asystentura Dobra. Bardzo taka dwuznaczna nazwa. Tak, albo asystentura jest dobra, albo tutaj no, trenujecie, asystujecie działaniom, które wokół dobroci krążą?
1: Chyba najlepszym tutaj będzie skojarzeniem, tak, asystentura dobra, kultury i zdrowia, tak brzmi tutaj w pełni nasz projekt. Jest to projekt, który mamy przyjemność prowadzić, jest współfinansowany ze środków województwa dolnośląskiego i jest on skierowany tylko i wyłącznie dla naszych właśnie, dla seniorów z naszego klubu. Także tutaj będzie bardzo bogato, ponieważ jest i to zdrowie, czyli gimnastyka, jest kultura, ponieważ będą wyjścia, żeby się zapoznać z naszymi tutaj właśnie instytucjami kultury, będą wycieczki i będzie właśnie też to dobro, czyli wtedy będziemy prowadzić zajęcia, gdzie sami seniorzy mogą stworzyć coś, co potem zostanie czym zostaną obdarowani inni ludzie, to będziemy w okolicy świąt robić, także będzie tam się idealnie właśnie czasowo nam to zgrało. Tak, to jest projekt skierowany do seniorów i seniorek.
0: Słuchając tych wszystkich aktywności, tego zaangażowania, ale też przede wszystkim zaproszenia ludzi do aktywności, które wy proponujecie, mam takie wrażenie, że staracie się proponować takie wydarzenia, które bardzo szybko przekazujecie w ręce uczestników. Czy to jest metoda waszej fundacji działania, że ma się to wszystko rozrastać?
1: Ma się rozrastać, ale też jakby myślę, że najlepsze działania są właśnie wtedy, kiedy one pochodzą, kiedy odpowiadają przede wszystkim na potrzeby osób, z którymi pracujemy, ale też kiedy oni potem mogą się nimi zaopiekować, bo wtedy są najbliżej, wtedy po prostu tworzą dla osób, które znają, z którymi współpracują, których znają, dla swoich sąsiadów, dla swoich sąsiadek. Także to myślę, że do tego dążą, tak, do tego dążą projekty. I poza tym to też wtedy trwa dłużej, wychodzi poza projekt, bo no nie ukrywajmy, projekty są bardzo krótkie, trwają pół roku, rok, a potem chcemy utrzymać, chcemy dalej działać z tymi ludźmi, których już przyzwyczailiśmy do siebie, prawda, którzy już są u nas. Także tak, chcemy, żeby projekty były brane.
0: Gdyby ktoś chciał was poznać bliżej, może nie przez konkretny jakiś projekt, zakładam, że do klubu seniora łatwiej trafić, bo się po prostu przychodzi na jakieś zajęcia, które są proponowane, ale na przykład gdyby poza klubem seniora ktoś nie wpisujący się w ten przedział wiekowy chciałby was odwiedzić na herbatkę, zobaczyć co tam się dzieje, można tak z ulicy przyjść?
1: Jak najbardziej można. Mamy kącik herbaciany i kawowy, także zapraszamy w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku na ulicę Roosevelta 18, wejście od podwórka, to bardzo ważne. Także jesteśmy w tych kolorowych podwórkach, co się bardzo fajnie właśnie wpisuje w naszą w różnorodność naszych działań. Także zapraszamy, nawet jeśli nic tego dnia nie ma w harmonogramie, to na pewno będziemy i o wszystkim bardzo chętnie opowiemy.
0: No i to tej energii zaczerpniecie. Mam nadzieję, że dzisiaj bardzo dobrze słychać tę pozytywną energię w dzisiejszej audycji. Proszę korzystać, proszę też przekazywać dobre wieści, które dzieją się we Wrocławiu. Jeżeli mieszkacie albo wasi znajomi mieszkają w okolicy na Dodrze, to koniecznie musicie odwiedzić fundację. O działaniach, które dzisiaj opowiadała Maria Smolarek-Łajew z Fundacji Adra Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, zapraszamy.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Czas biegnie nieubłaganie, co akurat dla mnie to dobra wiadomość, bo to znaczy, że kończy mi się mój dyżur w Radiu Rodzina i mogę sobie lecieć celebrować Dzień Chłopaka do domu, a co? Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas, a jeżeli wam się podoba to, co słyszycie, lubicie Radio Rodzina, powiedzcie o nas komuś koniecznie. Niech ta rodzina radiowa nam się powiększa. Dzięki wielkie.

0: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd tłumaczy dlaczego. Nasze dane medyczne, które ostatnio wyciekły, nie są sprzedawane. To minister cyfryzacji. Będzie też o piłkarskiej Lidze Narodów. Justyna Stolfik-Binta. Zapraszam na wiadomości. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
1: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
0: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medyc.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne. I dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
0: Jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na koniec tego roku liczba pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej spadnie poniżej 16 tysięcy, potwierdziły władze spółki. Rok temu było ich jeszcze blisko 20,5 tysiąca. W poniedziałek JSW poinformowała o programie naprawczym na lata 2026-2035. Jego najważniejszymi elementami są działania poprawiające płynność finansową, w tym pozyskanie przedpłat czy sprzedaż wybranych aktywów, odroczenie płatności wobec ZUS, ograniczenie nakładów inwestycyjnych, optymalizacja kosztów operacyjnych i dostosowanie zatrudnienia do potrzeb. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z ryzykiem utraty płynności finansowej.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po 2 mecze. Na wygraną czekają wciąż Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z Rumunią w Warszawie. Przemysław Pozowski.
4: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de La Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
5: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
4: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
0: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki zawierające rozważania Alicji Lęczewskiej. Szczecińska mistyczka, żyjąca w latach od 1934 do 2012, pozostawiła po sobie dwa dzienniki duchowe – Świadectwo i Słowo Pouczenia, będące zapisem jej rozmów z Panem Jezusem, Bogiem Ojcem, Matką Bożą, Archaniołami i Świętymi. W książkach zebrano tematycznie te fragmenty pism Alicji Lęczewskiej, które dotyczą podstaw życia duchowego. Obejmują one trzy kluczowe kwestie – Bożą miłość, Boży plan wobec człowieka oraz ufność jako odpowiedź na zaproszenie Stwórcy. Książki dostępne są we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. Księgarnia poleca również katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
7: Po godzinie 18 wciąż słonecznie, wciąż ciepło, 20 stopni na termometrach. Noc chłodna, temperatura nad ranem, jutro spadnie do 7 stopni, ale dobra wiadomość jest taka, że szybko będzie się podnosić i jutrzejszy dzień zapowiada się słonecznie i ciepło. Również możemy liczyć na 24 stopnie.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry Państwu, cieszę się, że jesteście z nami. Łukasz Ligorowski przy mikrofonie. Dzisiaj kolejna część audycji Herbatka z naukowcem i wyruszymy w taką podróż, że myślę, że każdy w wieku produktywnym będzie zainteresowany publikacją, o której chcemy dzisiaj porozmawiać. Gościnią audycji jest dr Agata Krasowska z Zakładu Socjologii Pracy i Gospodarki z Instytutu Socjologii z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry Pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Chcemy porozmawiać o książce Praca nie leczy, nie jest w nawiasie, narracje biograficzne osób doświadczających kryzysów psychicznych. Skąd wziął się pomysł na właśnie taką książkę?
1: Dziękuję za zaproszenie i sam pomysł ma dosyć długą historię, bo wziął się z projektu Prework, który dotyczył młodych pracowników prekaryjnych w Polsce i w Niemczech. I tam też w trakcie tego projektu zauważyłam kwestię depresji u badanych. Wypalenia, język terapeutyczny, zanurzenie w kulturze terapeutycznej i punktem wyjścia właśnie było to spostrzeżenie dotyczące depresji. W ogóle depresja będzie według Global Burden Disease najczęściej rozpoznawaną chorobą w 2030 roku. Jednak depresja to tylko jeden z wielu powodów doświadczenia kryzysów psychicznych i moja uwaga została skierowana szerzej na ciężkie kryzysy psychiczne, takie jak depresja ciężka, jak schizofrenia, jak choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe. I zauważyłam też taką kwestię, że te osoby bardzo często spychane są na margines, także na rynku pracy, przemilczane, stygmatyzowane.
0: To ja tutaj też niestety dorzucę ten negatywny kamyczek. Słysząc depresja, czy tutaj choroby, które pani wymieniła, mam wyobrażenie, że takie osoby nie pracują albo ciężko, żeby pracowały. Tak się nie dzieje.
1: To znaczy 72% osób po rozpoznaniu schizofrenii traci pracę. To są zatrważające liczby i to spychanie na margines pokazuje, w jak niekorzystnej sytuacji się znajdują. Pokazuje przede wszystkim niesprawiedliwość epistemiczną, z którą chciałam się zmierzyć, pisząc tą książkę, ponieważ ta niesprawiedliwość to jest opresja wynikająca z przeżywania ciężkiego kryzysu psychicznego. I na przykład to są uprzedzenia względem wiarygodności osób chorujących, czyli na przykład policja nie wierzy osobie, która jest w kryzysie psychicznym, zarzuca się jej konfabulację, prawda? Więc ta niesprawiedliwość też polega na tym, że brakuje języka też do opisu tych doświadczeń.

0: brakuje języka, bo język jest opresyjny. Właśnie. I często te osoby nazywamy, nie wiem, bardzo negatywnie.
1: Mhm. Ale dobrze, ale tutaj język to z jednej strony jest, ale z drugiej strony myślę, że patrząc na pracę, jest trochę też problem z umiejętnością współpracy z taką osobą, tak? Boimy się może tego, może to wynika z lęków, może to wynika z pewnej niepewności, co się wydarzy, kiedy z taką osobą będziemy pracować albo będzie naszym pracownikiem. Czy tutaj na te pytania też pani odpowiada?
0: Badałam przede wszystkim osoby doświadczające, ale one się spotykają z niechęcią, ze zwolnieniami z pracy, z częstymi obawami przed utratą pracy. Właśnie to jest też związane z ujawnianiem tego, że się choruje, tego, że się doświadcza ciężkiego kryzysu psychicznego.
1: Dobrze, to ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy może zatrzymali się chwilę na definicji, czym właściwie jest kryzys psychiczny. Za chwileczkę wrócimy do naszej książki, bo to on się przewija, już kilka razy to słyszeliśmy, ale niekoniecznie może dobrze definiujemy to pojęcie.
0: Właśnie tutaj mam taką ciekawą definicję za Antonim Kępińskim też, gdzie kryzys to jest taki stan, gdzie przerwana zostaje błona komórkowa, która oddziela tą istotę żywą od środowiska, w którym żyjemy. A ta błona komórkowa, ta błona, która nas oddziela, nadaje człowiekowi poczucie własnej odrębności. I w kryzysie tej odrębności nie ma. I wówczas osoba w kryzysie komunikuje się ze światem właśnie poprzez objawy. Nie ma tej bariery komórkowej, nie ma wglądu we własne doświadczenia i w przeżywanie świata. Więc kryzys to by było takie rozdroże w biografii właśnie, bo te zasoby, które mamy, mogą być niewystarczające. Bo na przykład doświadczenie stanu psychotycznego może odcinać osobę chorującą od zasobów biograficznych.
1: Okej. Ale dobrze, to w takim razie patrząc na tę definicję i na tytuł książki Praca nie leczy, muszę koniecznie zapytać, czy w takim razie dochodzi pani do wniosku, czy naukowcy w ogóle dochodzą do wniosku, że praca potrafi leczyć, że to jest nie tylko farmakologia, nie tylko spotkania ze specjalistą, który pracuje nad naszym zdrowiem psychicznym, a również powrót do normalności, próba w trakcie kryzysu psychicznego podjęcia jakichś wyzwań zawodowych daje nam pozytywne skutki.
0: Tak, to jest dobre pytanie, bo w historii leczenie pracą ma stosunkowo długą historię. I Foucault pisał, że praca ma swoje, leczenie pracą ma swoje źródło w dobie klasycyzmu. Ale na przestrzeni czasu zmienia się traktowanie osób z chorych psychicznie, bo na przykład zostają te choroby zmedykalizowane. I konsekwencją jest izolacja, dążenie do izolacji, do modelu azylowego właśnie osób, które doświadczają, a tym samym pozbawianie ich możliwości pracy. Więc to jest też pokazanie, odizolowanie od możliwości pracy to jest jakiś taki rodzaj kary, a z drugiej strony praca ma taką moc naprawiającą, bo jedną ze starszych definicji, właśnie tutaj przytoczę Freuda, bo jedną ze starszych definicji zdrowia psychicznego jest zdolność do pracy i do miłości.

0: Pani opowiada o tym, jak postrzegano właśnie aktywizację osób doświadczających kryzysu psychicznego, jeżeli chodzi o pracę. Izolacja, wykluczenie było kiedyś, teraz mamy ideę aktywizacji zawodowej, czy wciąż jesteśmy na tym pierwszym etapie i walczymy o tą aktywizację zawodową? Jak to wyglądało na przestrzeni historii?
1: Walczymy o aktywizację zawodową cały czas osób z kryzysami psychicznymi, bo na przykład wykorzystanie osób z chorych psychicznie do pracy przybierało różną formę na przestrzeni dziejów. Mhm. I na przykład w połowie XX wieku wykorzystywano pracowników chorych psychicznie do budowy w Irlandii, na przykład do budowy stadionu piłkarskiego Fitzgerald. W zamian za to, tutaj dochodzi kwestia kosztów pracy, bo w zamian za to płacono im mocnym porterem i papierosami. Więc to też są takie ciekawostki, które kładą się cieniem na psychiatrii. W Polsce, na przykład w II Rzeczpospolitej, największy szpital w Choroszczy w latach 30. podjął się leczenia chorób psychicznych za pomocą pracy. I to się nazywało terapią rodzinną i chodziło o to, żeby wybudować taki szpital na zasadzie gospodarstwa, który będzie współpracował z gospodarstwami rolnymi i tam ta terapia przez pracę będzie się odbywała podczas gdy osoby, pacjenci mieszkają właśnie...
0: W szpitalu?
1: W
0: gospodarstwach.
1: W gospodarstwach.
0: Mhm. Ale jakie efekty były?
1: Efekty były takie, że rzeczywiście to było pozytywne, dlatego że te osoby czuły się potrzebne i rzeczywiście szybciej wracały do zdrowia.
0: Mhm. Dobrze, to muszę tutaj dopytać, czy w tej metodzie, tutaj jest... spostrzeżenie naukowców, że praca wpływa bardzo pozytywnie. Czy chodzi przede wszystkim o samą aktywność, czy może o jakieś poczucie sensu, sprawczości, przynależności, bycia potrzebnym?
1: Zdecydowanie. To nie chodzi tylko o samą pracę, dlatego że nieciągłość biografii zawodowej jest na przykład takim elementem, który może się wiązać z negatywnym wpływem pracy na zdrowienie. Nieciągłość, czyli na przykład kryzys psychiczny wiąże się z częstymi przerwami w pracy, zwolnieniami lekarskimi, hospitalizacją, rezygnacją z pracy wreszcie bardzo często, a powrót do tej pracy bywa utrudniony. Więc to wypełnianie luk w CV i odbudowa pozycji zawodowej to jest ciężka praca.
0: Mhm. W pani książce ważne są narracje biograficzne. Czego możemy dowiedzieć się o kryzysach psychicznych, słuchając historii konkretnych osób i ich doświadczeń związanych z pracą? Czego nie pokażą nam statystyki czy badania ilościowe, a co pokazują te wywiady?
1: No właśnie, ja starałam się pójść w głąb znaczeń i dlatego zdecydowałam się na wywiady biograficzne metodą Fritza Schlitzego, co oznaczało, że pytałam te osoby o historię życia. I to, co nam pokazują te historie życia, to przede wszystkim na przykład presję normalności i dążenie do samodzielności, bo rynek pracy premiuje dyspozycyjność, produktywność, odporność na stres, stabilność, to, żeby to zatrudnienie było ciągłe, a osoba po kryzysie doświadcza napięcia po prostu w związku z tym. To, co jeszcze się ujawniało, to konieczność zarządzania ujawnieniem informacji o sobie. Dlatego, że ona polegała na potrzebie ukrycia się w związku ze stygmatyzacją, z dyskryminacją.
0: Ale to dodatkowy stres jest, dodatkowy taki bodziec, stres, który pogłębia jakby jeszcze ten stan chyba.
1: Tak, ponieważ te osoby nie mogą żyć jawnie. I mam takie przykłady w swojej książce, które pokazują to ukrywanie się, które jest bardzo obciążające psychicznie.
0: Pani Agato, ale zapytam trochę prowokacyjnie teraz. Patrząc na obecny czas, obecny styl pracy, to tempo, presja, która jest, one nie pomagają w ogóle nikomu. Jak w takim razie osoby, które doświadczają kryzysu psychicznego, mają się w takim modelu odnaleźć? No, często ten kryzys psychiczny właśnie jest spowodowany tą pracą.
1: Zgadza się. Ja badałam osoby na otwartym rynku pracy i ich strategię radzenia sobie na tym otwartym rynku pracy. I tam rzeczywiście była kwestia prekarności, czyli pracy niepewnej, właśnie nieciągłej, trudności po powrocie do pracy po kryzysie, konflikt pomiędzy stabilnością pracy, a też wymogami tego rynku pracy, bo przede wszystkim właśnie praca wymaga od nas elastyczności, na przykład mobilności, tego, że mamy być gotowi do zmian. A w zdrowieniu bardzo ważna jest przewidywalność, poczucie bezpieczeństwa, stałość pracy, zrozumienie. No taka higiena psychiczna właśnie polegająca na tym, że możemy się wysypiać, a na przykład bardzo często osoby z kryzysami podejmują się prac w takich warunkach niesprzyjających, typu na przykład restauracje szybkiej obsługi, gdzie jest wystawienie na wysoką temperaturę, na późne zmiany, gdzie te osoby rzeczywiście powinny się wysypiać.
0: Mm-hmm. No dobrze, tutaj chodzi już o warunki, tak, które możemy zorganizować takim osobom, ale też mam wrażenie, że tak już trochę kończąc dzisiejszą audycję, że dużo zależy nie tylko od firmy, od przyłożonych, ale też i od osób, z którymi współpracujemy. Bo tutaj myślę, że bardzo dużo jeszcze jest do zrobienia. Nie chcę tutaj prorokować, gdzie jesteśmy, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę początek drogi, gdzie musi się zmienić bardzo nasze myślenie, postrzeganie też innych osób. Gdyby miała pani wskazać jedną rzecz, która powinna zmienić się w naszym myśleniu o pracy oraz osób doświadczających kryzysów psychicznych, co by to było?
1: Jedna rzecz przede wszystkim to, że to są osoby, które potrzebują leczyć się i pracować w lokalnej społeczności. Tak mówił też profesor Antoni Kępiński, psychiatra pracujący w takim podejściu humanistycznym. I to może być jeden z czynników, które rzeczywiście, ta akceptacja społeczna, które rzeczywiście wspomogą ten proces zdrowienia.
0: Mhm. Ważne zadanie dla nas. Myślę, że w zmianie postrzegania tego tematu pomoże nam praca naukowa, książka Praca nie leczy, narracje biograficzne osób doświadczających kryzysów psychicznych, o której dzisiaj rozmawialiśmy z autorką tej pracy naukowej, z dr Agatą Krasowską z Zakładu Socjologii Pracy i Gospodarki z Instytutu Socjologii z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwu dziękuję za obecność i za uwagę. Łukasz Ligorowski, do usłyszenia.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Rosja nie użyje broni jądrowej w państwach nadbałtyckich, zapewnia sekretarz generalny NATO. Trwają prace nad rządową aplikacją do powiadamiania o zagrożeniach. Minął rok systemu kaucyjnego, sprawdzamy więc dane. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył. Rutte zacytował również polskiego szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. Tymczasem trwają już testy bezpieczeństwa nowej aplikacji do powiadomiania o zagrożeniach, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na razie część mieszkańców Lubelszczyzny korzysta z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik, stworzonej przez mieszkańca Lublina. Apka zbiera informacje z różnych źródeł i wizualizuje na ekranie telefonu ewentualne zagrożenia z powietrza. Wiceszef MSWiA tłumaczy jednak, że rządzący, w przeciwieństwie do amatorskich twórców aplikacji, muszą dbać o pewność źródeł danych i bezpieczeństwo oprogramowania.
1: Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej.
0: Rządowa aplikacja ma być dostępna dla obywateli do końca roku. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu weźmie pod uwagę wnioski obywateli po pierwszym roku funkcjonowania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów opakowań, około 60% opakowań zwrotnych. Więcej na ten temat Szymon Kępka.
2: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Jedną z zapowiadanych zmian jest rozszerzenie systemu o szklane małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
3: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, tego chcą obywatele.
2: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Podsumowanie wizyty we Francji było tematem dzisiejszej katechezy Leona XIV. Papież posłużył się metaforą paryskiej katedry Notre Dame, w której sprawował nieszpory w dniu przyjazdu do Paryża.
5: Właśnie katedra Notre Dame, poprzez dramat, którego doświadczyła, może symbolicznie rzucić światło na całą tę podróż apostolską, dając nam klucz do jej odczytania, który ująłbym w jednym słowie, jakim jest odrodzenie. Katedra paryska, która zaledwie 7 lat temu po ogromnym pożarze zdawała się śmiertelnie zraniona, została dziś odbudowana i jaśnieje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim jednak Notre Dame jest obrazem Kościoła Żywych Kamieni, świętego ludu Bożego.
0: Papież zwrócił szczególną uwagę na osoby wykorzystane, z których przedstawicielami spotkał się w Lourdes, na neofitów i katechumenów, których nazwał Bożą Iskrą, a także na młodych ludzi, spośród których 80 tysięcy uczestniczyło w czuwaniu z papieżem.
6: Reklama.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
8: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
10: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
9: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
10: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
9: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
10: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
9: Więcej informacji na simwrocław.pl.
11: Reklama.
12: Słońce się powoli chowa, więc robi się zdecydowanie chłodniej, ale wciąż termometry jeszcze 19 stopni powinny pokazywać. Z godziny na godzinę będzie ich jednak coraz mniej. Nad ranem temperatura spadnie zaledwie do 7 stopni, a za to czwartek, piątek, sobota, ba nawet niedziela wciąż

0: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem W Bogu nie ma przemocy. Jest to rozmowa dziennikarki Iwony Żurek z jezuitą, założycielem wspólnoty rodzin empatycznych, twórcą popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia. Połączenie perspektywy duchowej i psychologicznej nadaje tej rozmowie bardzo praktyczny wymiar i pokazuje, że nie ma sprzeczności między tym, co Boże i autentycznie ludzkie. Książka dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy. Reklama.
1: Radio Rodzina.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

piękne jak po grze. Są pelargonie w oknach parterów. Czas się zatrzymał, szepce nad Odrze. Świat uwięziony w pętlach spacerów. Modlitwa kroków sama się śpiewa. Miasta dotyka jak tajemnicy. Niedzielny spokój z czystego

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Brzeg 94 FM.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Stał na...